0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam,

0: może sama jeszcze nie wiesz ty.
1: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
1: Tak, pełna.
0: Zdaniem pełna.
1: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
1: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
1: Tak, dokładnie.
0: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
1: Dokładnie.
0: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
1: Na jedzą.
0: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
1: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
0: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład. I to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
2: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
2: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę

0: nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu. Nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
1: Tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. Faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się, że jest
0: do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Ja,

0: cały czas są takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zachwalam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby

0: zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko
1: jest
0: dodajesz,
1: jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy mówią, że jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze jest to.
1: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Nieopodal lubelskiego.

0: Nie jest to łatwe dla kogoś, kto nigdy w tym miejscu nie był, żeby zrozumieć, jak należy tam prawidłowo pojechać. No i jest tam kilka możliwości popełnienia poważnych błędów skutkujących negatywnym wynikiem egzaminu już na samym początku. Sam zakaz ruchu w tamtym miejscu nie jest kontrowersyjny, bo na drodze wewnętrznej zarządca ma prawo sobie zorganizować ruch jak uważa i zabronić wjazdu komu chce. Kontrowersyjny jest to, jak został i w jakich okolicznościach zakaz ruchu ustawiony oraz to, że oznakowanie w tamtym miejscu budzi spore wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami.
1: Mówi Maciek, instruktor nauki jazdy z Lublina. Jak twierdzą osoby związane ze środowiskiem, sam znak może wprowadzać pewne problemy. Brakuje tam nowej organizacji ruchu.
2: Nie dotyczy on pojazdów egzaminacyjnych i właściciela terenu, czyli PKS-u. No i teraz, czy ten znak obowiązuje, czy też nie? No nie ma na drodze publicznej, czyli na ulicy Hutniczej i Gospodarczej, nie ma żadnego znaku zabraniającego skrętu w lewo czy też w prawo pojazdom nauki jazdy, więc tutaj pojawia się problem, bo ktoś wjeżdża od ulicy Hutniczej w prawo w stronę ośrodka egzaminowania i pojawia mu się maleńki znaczek z tabliczką, że nie dotyczy to pojazdów PKS-u i osób posiadających zezwolenia, przy czym jest to droga wewnętrzna, czyli jeżeli chodzi o drogę wewnętrzną, to żeby mogła policja i straż miejska interweniować, to musi być to przede wszystkim strefa ruchu, a nie droga wewnętrzna, musi być zatwierdzony projekt organizacji ruchu i wówczas dopiero taki znak obowiązuje. Jest jakby pewien problem dotyczący też szkół jazdy, no bo skręcając w taką drogę wjeżdżamy, nagle w ostatniej chwili widzimy zakaz. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo to jest dojazd do ośrodka egzaminowania. Owszem, właścicielem terenu jest przedsiębiorstwo PKS SA, ale w tym momencie 2000 zł to nie jest jakiś problem wydać na projekt organizacji ruchu, zatwierdzić go zgodnie z przepisami, ustawić odpowiednie oznakowanie i nawet jeżeli chodzi o to, żeby kursantom było lepiej wjeżdżać do ośrodka egzaminowania, no to musi to być wszystko zrobione zgodnie z literą prawa, a nie tak, żeby eliminować konkurencję, no bo tutaj też ta firma prowadzi szkołę jazdy. Teraz jak ktoś wjeżdża na teren tej drogi, to wylatuje portier, który krzyczy, że tutaj wjeżdżać nie można. No okej, okay, no nie można wjeżdżać, ale też tak naprawdę PKS nie ma żadnego środka prawnego, żeby kogoś tutaj ścigać, ukarać, bo nie ma możliwości ustalić sobie, kto wjeżdża na ten teren, a poza tym no prywatny podmiot nie może karać kogoś za wjazd na taką drogę.
1: Podkreśla Maciej Kulka, właściciel jednej z lubelskich szkół nauki jazdy. Zarządca terenu nie chciał się wypowiedzieć do mikrofonu. Jak się dowiedzieliśmy, znak stoi na terenie prywatnym. Właściciel jednak nie wystąpił o wprowadzenie organizacji ruchu. Znak postawił, ponieważ ciągle pojawiające się tam samochody nauki jazdy stały się uciążliwe i blokowały ruch. Żeby wyjechać z własnego terenu, czasami musiał czekać nawet 20 minut. Dodatkowo zdarzało się, że blokowały także wyjazd pojazdów egzaminacyjnych w Ordo.
3: SK Lublin
1: odzyskuje przedwojenny urok. Park Bronowicki w Lublinie wraca do dawnej świetności. Widać to już po wykonanym remoncie. Aktualnie zielony zabytek miasta przechodzi rewitalizację, prace są na finiszu. A jak przebiegają, o tym mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
4: Kończy się powoli rewaloryzacja Parku Bronowickiego. W tym momencie trwa montaż placu zabaw, a także małej architektury. Jeśli chodzi o pracę z branży drogowej, to wszystkie alejki zostały już wykonane, zamontowano również obrzeża, kończy się

2,5 hektara. Nowy układ alejek ma nawiązywać do historycznego planu z początku XX wieku. Zostało zmienione główne wejście od strony ulicy Bronowickiej i Fabrycznej, które będzie bardziej reprezentacyjne. Cała rewitalizacja parku miała na celu przywrócenie przede wszystkim historycznego charakteru

zabaw, a także urządzenia wodne dla dzieci i parkowy zdrój. Ważnym elementem rewitalizacji parku jest również poprawa jego dostępności. Plac zabaw i cała przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W parku zostanie zainstalowane oświetlenie w stylu klasycznym, a także nowoczesny system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo.

Baks za kwotę ponad 8 milionów złotych. Jest to projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o całkowitej wartości prawie 9 milionów złotych, z czego

0: Możliwość taka szersza, nie tak jak działają koła naukowe, gdzie działamy w obrębie raczej uczelni, a taka organizacja, która jest naprawdę, no, daje duży potencjał, bo to jest międzynarodowa jednak organizacja, która działa już dosyć długo i po prostu te możliwości są znacznie większe. Oferujemy również konferencje narodowe, na które kilkukrotnie w ciągu roku członkowie ISEC mogą jechać. Konferencje lokalne organizujemy też w komitecie dla nowych członków. No jest dosyć dużo tych różnych atrakcji, które mogą coś wnieść, jakby nie tylko samo doświadczenie, ale również po prostu w tą taką kulturę ISEC, która została zbudowana na przestrzeni różnych tam lat wydarzeń, które jeszcze planujemy. Global Village to takie wydarzenie międzykulturowe właśnie dla tej mniejszości, takiej narodowej mniejszości kulturowej w Lublinie. Po prostu dla osób innych narodowości niż tylko Polacy. Takie miejsce, gdzie właśnie można się zintegrować oraz poznać te różne kultury. Tam będą zorganizowane dane stanowiska reprezentujące różne kultury i po prostu ludzie przyjdą, mogą się integrować między sobą i przy okazji się dowiedzą też coś nowego o innej kulturze. Kolejnym wydarzeniem jest YouSpeak Forum. To będzie takie jakby miejsce, gdzie osoby takie aktywne, młodzież, która chce zdobywać doświadczenie, chce zdobyć nową pracę, nowe umiejętności, będzie miało przestrzeń z osobami, które będą reprezentowały inną firmę. To takie miejsce dialogu. Jest rzucony dany temat i wypowiadają się obie strony, zarówno osoby właśnie z tych firm, jak i po prostu zaangażowana społeczność akademicka. I żeby po prostu doszły między sobą do jakiegoś kompromisu. W międzyczasie będą też organizowane warsztaty. Te warsztaty jakby będą polegały na tym, że jest dany problem, który ta firma rzuci, firma, która będzie partnerem głównym wydarzenia. I właśnie dany warsztat będzie polegał na tym, że najciekawszy projekt, który wygra, osoby zdobędą po prostu staż w danej firmie na przykład, albo inną nagrodę pieniężną.
1: A kiedy można do Was dołączyć? I jakie są warunki? Czy na przykład warunkiem jest właśnie język?
0: Dołączyć do nas może każdy w wieku od 18 do 30 roku życia, tak samo na te nasze wyjazdy na wyjazdy zagraniczne i do Polski też w tym wieku osoby mogą przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o jakieś specjalne tam doświadczenie, no to w zasadzie ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które po prostu przyjdą i chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę, chcą w praktyce jakieś nowe umiejętności to zdobywać. Więc kryteria są po prostu być zaangażowanym i tyle. Jeżeli chodzi o język, to jak najbardziej język angielski i te inne języki są mile widziane, ale ludzie, którzy nie aż tak dobrze nie umieją w języki, mogą również się odnaleźć w organizacji, bo są te różne zespoły.
1: Czyli ktoś, kto usłyszy naszą rozmowę, może od razu do Was dołączyć? Czy to są jakieś konkretne terminy, kiedy prowadzicie rekrutację?
0: Rekrutacja u nas odbywa się dwa razy w roku. Jedna jest na przełomie lutego i marca, a druga gdzieś tak październik, listopad.
1: Co młodzi ludzie mogą wynieść z Waszej organizacji? Mogą otrzymać dzięki temu, że tam przyjdą?
0: Na pewno podstawą tego są po prostu znajomości. Kontakt z osobami z różnych tych komitetów, tak jak mamy te narodowe konferencje, ale też osób z Lublina, ale nie tylko, też również tych z zagranicy. ISEC ogólnie działa na prawdopodobnie już wszystkich kontynentach, więc jest to naprawdę duża organizacja, która w miarę prężnie działa i te znajomości można tak naprawdę zdobywać na całym świecie. Po drugie, organizacja jednak jest już rozpoznawalna w miarę. To też daje kolejne możliwości, fajny wpis do CV, gdzie różni pracodawcy mogą faktycznie zobaczyć, że jest coś takiego jak ISEC, może kojarzą, może nawet sami byli wcześniej w ISEC i dzięki temu też ma się już jakieś tam propsy do tego, żeby zdobyć daną pracę czy dane stanowisko gdzieś tam. Ale na pewno też po prostu to doświadczenie, rozwijanie się w tym danym dziale, to jest też poznawanie tych nowych ludzi, zdobywanie nowych umiejętności, po prostu takie aktywne działanie, że ktoś nie działa biernie, nie tylko studiuje, tylko faktycznie jest jeszcze jakiś aktywny i pracodawcy też na to dobrze patrzą, bo widzą, że taka osoba jest zaangażowana i że jej się po prostu chce coś robić, że coś więcej chce zdobywać. Więc oprócz studiów jest też to doświadczenie, są te znajomości, jest ta solidna marka, która stoi za ISEC.
2: Szczegółowe informacje o działalności ISEC, a także szczegóły dotyczące tego, jak dołączyć do organizacji, znajdziecie na stronie ISEC.pl oddziały Lublin.
3: SK Lublin.
2: Mają pomóc studentom wejść na rynek pracy. W Lublinie wracają kawiarenki dla żaków. To kolejna już wiosenna edycja bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez miasto Lublin i firmy z sektora nowoczesnych usług. A czego będą dotyczyć? O szczegółach mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Zapraszamy do udziału w rozpoczynającej się edycji projektu Kawiarenki. Rejestracja dla studentek i studentów lubelskich uczelni na bezpłatne zajęcia już trwa, a pierwsze spotkania z firmami rozpoczną się 19 maja. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i nawiążą pierwsze kontakty zawodowe. Program warsztatów obejmuje szeroki zakres tematów, od komunikacji i budowania wizerunku w mediach społecznościowych, przez rozwój kompetencji miękkich, aż po zagadnienia techniczne, w tym pracę w systemie Linux. W harmonogramie znalazły się także warsztaty z rekrutacji i

0: prezentacji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Harmonogram warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kompetencjejutra.lublin.eu.
1: Warsztaty potrwają od 19 do 29 maja. Szczegóły dostępne są na stronie Lublin.eu.
2: Lublin News.
1: Jacek Werner, ich ukąszenie jest bezbolesne i czasem trudne do zauważenia. Niestety może wiązać się z ryzykiem zakażenia poważnymi chorobami. Kleszcze znów w natarciu, a NFZ przypomina, że skuteczną ochroną przed m.in. odkleszczowym zapaleniem mózgu są szczepienia.
3: Magdalena Musiatowicz, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że najczęściej występującą chorobą odkleszczową u pacjentów w naszym województwie jest zdecydowanie borelioza. Niestety, z roku na rok rośnie także liczba osób, które są leczone z powodu kleszczowego zapalenia mózgu. W 2023 roku mieliśmy ponad 50 pacjentów, natomiast w 2025 do lekarzy zgłosiło się już blisko 100 pacjentów, u których rozpoznano właśnie kleszczowe zapalenie mózgu. Co prawda, ta choroba występuje znacznie rzadziej niż inne choroby odkleszczowe, na przykład wspomniana borelioza, ale może mieć ona bardzo poważny przebieg. W 2025 roku ponad 60% pacjentów, u których rozpoznano kleszczowe zapalenie mózgu, musiało być leczonych w szpitalu. Niestety nie ma konkretnego leku na tę chorobę, natomiast na szczęście można jej zapobiegać. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu chroni szczepienie. Szczepienie chroni zarówno przed zachorowaniem, jak i przed ciężkimi powikłaniami. Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym. Można zaszczepić się w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a także w aptece, takiej, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień. Ze szczepień w aptekach mogą korzystać osoby dorosłe. Farmaceuta bezpłatnie kwalifikuje do szczepienia, wystawia receptę i zaszczepia. Szczepionkę trzeba wykupić, ale kwalifikacja i podanie
4: łamce.pl. Przyszli studenci mogą wybierać spośród blisko 100 kierunków studiów oraz około 300 specjalności. Oferujemy kierunki prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na wszystkich poziomach kształcenia. Oferta UMC łączy sprawdzone i od lat popularne kierunki, takie jak prawo, psychologia, anglistyka czy zarządzanie, z nowymi propozycjami, które odpowiadają na dynamiczne zmiany technologiczne i zapotrzebowanie rynku pracy. Systematycznie aktualizujemy też programy studiów, tak aby miały praktyczny wymiar i rozwijały kompetencje przyszłości. Nowe kierunki są propozycją dla tych, którzy chcą zdobywać unikalne kompetencje i już na etapie studiów budować swoją przewagę na rynku pracy. Wśród nowości na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się biologia sportu oraz sztuczna inteligencja w mediach. Natomiast na studiach stacjonarnych drugiego stopnia będą trzy nowe kierunki. Sztuczna inteligencja w badaniach społecznych, biegły rewident oraz business management. Nowe propozycje pojawią się także w ofercie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Będą to biegły rewident, biotechnologia oraz historia. Serdecznie zapraszamy kandydatów do zapoznania się z ofertą kształcenia UMCS. Przypominam, start internetowej rejestracji już 17 kwietnia na www.irk.umcs.pl.
1: Ten etap rekrutacji potrwa do 10 lipca. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie uczelni, czyli umcs.pl.
2: SK Lublin.
1: Wraz z początkiem maja lubelski ZDTM zwiększył częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej. W nowym rozkładzie jazdy wzrośnie też liczba kursów obsługujących Zalew Zamborzycki. Co jeszcze się zmieni? O tym mówi rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Monika Fisz.
5: Zgodnie z zapowiedziami w odpowiedzi na wnioski pasażerów od 1 maja zwiększone zostaje kursowanie dużej grupy linii komunikacji miejskiej w weekendy. Z uwagi na rozpoczynający się okres letni zwiększona zostaje także obsługa Zalewu Zamborzyckiego. Zaplanowano ponadto korekty na wybranych liniach. Jeśli chodzi o zwiększenia w soboty, linie 44 i 161 będą kursowały co 60 minut przez cały dzień. Linia 32 co 30 minut w godzinach od 5 do 20. Zwiększenie liczby kursów w dni świąteczne dotyczyć będzie linii numer 6, 13, 17, 18, 26, 31, 32, 57, 150, 151, 153, 155, 158, 159 i 161. Ponadto linia

0: 44 będzie kursowała co 60 minut przez cały dzień i w związku ze zmianami ulegną modyfikacji również kursy linii numer 17 i 18. Jeśli chodzi o obsługę zalewu Zamborzyckiego, w soboty i dni świąteczne do przystanku Dąbrowa będą dojeżdżać wybrane kursy linii numer 15, 21 i 37. Będą one pomijać przystanek Pętli przy ulicy Żeglarskiej i w związku z wydłużeniem tras wybrane godziny odjazdu na tych liniach ulegną zmianie. Wszystkie kursy w soboty i dni świąteczne na liniach 15, 21 i 37 będą obsługiwane taborem przegubowym. Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian będą również korekty. Korekta rozkładu jazdy linii numer 5 i uruchomienie dodatkowych kursów w dni powszednie, to jest uzgodnienie z gminą Świdnik. Na wniosek gminy Konopnica zostaną wprowadzone korekty rozkładu jazdy linii numer 43. Na wnioski pasażerów w dni powszednie zostaną wprowadzone korekty rozkładu linii numer 12, 13, 14, 32 i 161. Ponadto w związku ze zmianami ulegną również modyfikacji godziny kursów linii zjazdowych. Mówimy tutaj o czterech liniach: 917, 950, linii białej i zielonej. Ponadto z uwagi na to, że zbliża się weekend majowy, w dniach 1 i 3 maja komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkładem dzień świąteczny, rok szkolny. 2 maja obowiązuje rozkład sobota, rok szkolny.
1: A szczegóły dostępne są na przystankach oraz na stronie ZDTM Lublineu.
2: SK Lublin.
1: Naukowcy z województwa lubelskiego mogą otrzymać do 50 tysięcy złotych na prace badawcze w obszarze ochrony środowiska. To dzięki współpracy Lubelskiego Węgla Bogdanka i UMC. W puli funduszu grantowego Środowisko i Nauka jest 250 tysięcy złotych. Finansujemy badania, które pomogą nam jeszcze lepiej dbać o bioróżnorodność i klimat w całym województwie lubelskim, mówi Marcin Kujawiak, rzecznik prasowy Lubelskiego Węgla Bogdanka.
3: Głównym celem tej współpracy jest połączenie potencjału naukowego Lubelszczyzny z praktyką przemysłową Bogdanki. Co ważne, jest to już druga edycja naszego programu grantowego, choć pierwsza na tak szeroką skalę. Wyciągnęliśmy wnioski z pilotażowej umowy, którą realizowaliśmy wspólnie z Poleskim Parkiem Narodowym na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Sukces tamtych działań i bardzo pozytywny odbiór środowiska naukowego sprawiły, że zdecydowaliśmy się rozszerzyć zasięg funduszu na cały region. Dzięki partnerstwu z UMCS finansujemy teraz badania, które pomogą nam jeszcze lepiej dbać o bioróżnorodność i klimat w całym województwie, opierając nasze działania na twardych danych naukowych. Zapraszamy do udziału całe środowisko naukowe z województwa lubelskiego o granty, które mogą wynieść nawet do 50 tysięcy złotych na jeden projekt. Mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze oraz indywidualni naukowcy i doktoranci prowadzący badania w naszym regionie. Zależy nam na zaangażowaniu lokalnych ekspertów, którzy doskonale znają specyfikę Lubelszczyzny i potrafią przełożyć swoją wiedzę na konkretne rozwiązania. Skupiamy się na dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy to środowisko i człowiek, gdzie badamy m.in. wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie lokalnych społeczności. Drugi to środowisko i przemysł. Tu szukamy projektów dotyczących jakości wód, gleb czy ochrony bioróżnorodności, zwłaszcza w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z kopalnią, takich jak powiat łęczyński czy włodawski. Będziemy finansować badania, które dadzą nam realne narzędzia do ochrony przyrody i do adaptacji do zmian klimatycznych. Dodam, że przy Lubelskim Węglu Bogdanka działa pierwsza w Polsce Rada Naukowa i to właśnie z jej inicjatywy powstał ten fundusz. Nie chcemy trzymać tych wyników tylko w szufladzie. Zostaną one opublikowane w specjalnej monografii naukowej wydawnictwa UMCS, tak aby każdy mógł zapoznać się z rzetelną wiedzą o środowisku naszego regionu.
1: Szczegóły są na sk.pl.
2: SK Lublin.
1: Sceniczna walka z własnymi słabościami i lękami otworzy tegoroczną edycję Karnawału Sztuk Mistrzów. Wszystko to będziecie mogli zobaczyć w spektaklu Blanc Sebastiana Wojdana, który będzie zaprezentowany dwukrotnie. W tym solowym występie artysta odsłania się przed widzami i porusza temat oswajania się z lękiem i konfrontacji z własną kruchością, łącząc elementy ruchu, cyrku i performance'u, mówi Marcelina Gzyl z Warsztatów Kultury w Lublinie.
4: Kolejnym naszym artystą przedstawionym naszej publiczności będzie Sebastian Wojdan, przedstawiciel grupy Galapiat Circus, francuskiej grupy zajmującej się konceptualną i eksperymentalną współczesną sztuką cyrkową. Sebastian ma korzenie polskie, urodził się w Polsce, jako malutkie dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji, tam kończył prestiżowe szkoły cyrkowe, jest bardzo szanowanym artystą, znanym już naszej publiczności, ponieważ zwykle

0: W 2014 roku przedstawił spektakl Maraton, który cieszył się olbrzymią popularnością i zrobił wielkie wrażenie na lubelskiej publiczności. W ubiegłym roku w ramach Incydentu Polskiego przyjechał do nas i prowadził masterclassy dla polskich artystów cyrkowych. Tym razem przyjedzie ze spektaklem Blanc, w tłumaczeniu na polski biały, czyli spektakl, który opowiada o tym, z czym musi się zmierzać perfekcjonistyczny artysta cyrkowy, który jest w kajdanach bycia idealnym, robienia wszystkiego coraz lepiej, utrzymywania formy oraz ciągłego ulepszania swoich skilli. Spektakl bardzo poruszający. Przedstawimy go dwa razy, w czwartek i w piątek, w Centrum Spotkania Kultur na sali widowiskowej, sali operowej. W czwartek o godzinie 20, w piątek o godzinie 16. Jest to spektakl o tyle ciekawy, że artysta naprawdę w sposób bardzo eksperymentalny pokazuje sztukę cyrkową. Nie zobaczymy tam piłeczek żonglerskich ani liny. Artysta bawi się przedmiotami życia codziennego i nimi buduje swój świat, używając swoich umiejętności, takich jak balansowanie, jak właśnie umiejętności żonglerskie. Jest to także specjalista w rzucaniu nożami. Na pewno noże też zobaczymy w tym spektaklu. Wszystko w takiej oprawie naprawdę sztuki współczesnej, więc to będzie tak nie tylko dla osób kochających cyrk, a także dla osób, które chcą dotrzeć do nowych środków wyrazu w sztuce współczesnej, którą także jest cyrk.
1: Spektakl Blanc będzie można zobaczyć 23 i 24 lipca. Więcej o nadchodzącym karnawale sztuk mistrzów piszemy na naszej stronie sk.pl.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin.
2: Eska Lublin.
1: Wrocław ma swoje krasnale, Lublin koziołki. Dziś zabierzemy Was na spacer szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
3: Czy ktoś może był we Wrocławiu na wycieczce?
4: Ja.
3: Koziołek był. No to koziołku, wiesz, że we Wrocławiu są na przykład takie figurki krasnali, tak? No ale i Lublin tutaj nie jest gorszy, bo my mamy figurki koziołków.

0: Bierzemy Was na spacer szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
1: Czy ktoś może był we Wrocławiu na wycieczce?
2: Ja.
1: Koziołek był. No to Koziołku, wiesz, że we Wrocławiu są na przykład takie figurki krasnali, tak? No ale i Lublin tutaj nie jest gorszy, bo my mamy figurki koziołków.

0: codziennie w południe wygrywał Hejna Lublina. No bo tutaj jakbyście przyszli któregokolwiek dnia w południe, z balkonu ratusza usłyszycie taką miejską melodię wygrywaną na trąbce. Także ten hejnalista był naprawdę bardzo popularny, wszyscy ludzie go w Lublinie tutaj znali i upamiętniono go właśnie nadając imię temu pierwszemu koziołkowi. Tych koziołków jeszcze dzisiaj na trasie miniemy kilka, więc też parę słów Wam o nich opowiem, ale póki co przejdziemy sobie dosłownie parę kroków dalej, tam mamy taką makietę miasta i zobaczycie mniej więcej jak będziemy dzisiaj iść. Idziemy tam prosto. O. No i słuchajcie, tutaj mamy taką bardzo fajną makietę, która pokazuje, jak miasto wyglądało jakieś, no, 300-400 lat temu. Jakbyśmy się cofnęli w czasie, to tak by to tutaj wszystko wyglądało. Gdzie my jesteśmy? My stoimy sobie mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Tak, o ten budynek tutaj, to jest to, co mamy po drugiej stronie ulicy, czyli Brama Krakowska. Miejsce, które kiedyś było takim początkiem Lublina, tutaj się właśnie wjeżdżało do miasta, które, jak widzicie, było otoczone murami miejskimi. W nich były różne furty, baszty, także Lublin był chroniony ze wszystkich stron. Po drugiej stronie miasta otoczonego murami była Brama Grodzka i my sobie też przez nią przejdziemy później. Jak widzicie, Lublin nie był duży, kiedyś nie było potrzeby autobusów, samochodów, no oczywiście jeszcze ich wtedy nie było, ale po prostu dało się w 5 minut dosłownie przejść z jednego końca miasta na drugi. Dzisiaj nam to zajmie troszeczkę więcej, bo będziemy chodzić takimi bocznymi uliczkami i zatrzymywać się po to, żeby opowiedzieć te legendy. I przejdziemy sobie właśnie tak tutaj przez Bramę Krakowską, ulicą Jezuicką i tutaj właśnie tak naokoło i tam. No właśnie, Koziołku, bardzo dziękuję Ci za to pytanie, bo tak jak wspominałam, to ta makieta pokazuje, jak Lublin wyglądał kiedyś. No oczywiście wiele rzeczy się zmieniło. I tak na początek, tutaj właśnie ten budynek, dosyć charakterystyczny, możemy sobie wyobrazić, jak kiedyś wygląda, bo teraz go już po prostu nie ma. To był kościół farny, my będziemy w miejscu, gdzie zostały podniesione fundamenty po nim, także zobaczycie, jak to mniej więcej mogło wyglądać, ale głównie będzie sobie trzeba wyobrazić, że kiedyś tam ten kościół stał. Kolejna zmiana na przykład, tutaj, czegoś nam tutaj brakuje, słuchajcie. W tej chwili, mniej więcej w tym miejscu, jest wysoka wieża trynitarska, ale wtedy jej jeszcze po prostu nie było. Także można tutaj dzięki tej makiecie zobaczyć, jak Lublin się na przestrzeni wieków zmienił. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę ulicy, przez Bramę Krakowską i pójdziemy na takie ukryte podwórko. Dobrze, zaprowadziłam Was tutaj do takiego zakątka, o którym mam wrażenie wielu Lublinian nawet nie wie. Nie za wiele tutaj osób tak przychodzi specjalnie, żeby to miejsce zobaczyć, ale bardzo często tutaj właśnie wycieczki się zatrzymują. Za moimi plecami widzicie taki obraz, taki mural, który przedstawia jeden z najstarszych znanych widoków Lublina z pierwszej połowy XVII wieku, czyli to, jak miasto wtedy mniej więcej wyglądało. Możecie zobaczyć mniej więcej na środku tego malowidła jest taka wieża wysoka, nad nią jest taki malutki napis Forta i to jest właśnie Brama Krakowska, przez którą przed chwileczką przeszliśmy. Natomiast tam, w tamtym rogu mamy herb Lublina, takiego koziołka, no to jest taka artystyczna wizja, ale to jest też dobry moment, żeby opowiedzieć Wam legendę. Co tam, koziołku?
1: To ja.
0: Tak, to właśnie nasz koziołek tutaj pozował, można powiedzieć. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć, skąd w ogóle koziołek wziął się w herbie miasta. Był rok 1317. Lublin jeszcze oficjalnie miastem nie był, ale mieszkańcy bardzo chcieli, żeby takie prawa miejskie oficjalnie uzyskał. Wysłano więc delegację do Krakowa, do księcia Władysława Łokietka. Posłowie pojechali i zachwalali Lublin, mówiąc, że to jest tak piękne miejsce, że bardzo dobrze się rozwija, leży na styku ważnych szlaków handlowych, więc dobrze byłoby, gdyby otrzymał Lublin prawa miejskie. Książę Władysław Łokietek wysłuchał właśnie posłów lubelskich, no i powiedział, że w zasadzie nie widzi żadnego problemu, jak najbardziej tutaj Lublin zasługuje na to, żeby otrzymać oficjalnie te prawa miejskie. No i zapytał, czy posłowie mają jakiś pomysł, co powinno się znaleźć w herbie miasta, no bo każde miasto jakiś herb, jakiś swój znak powinno mieć. Posłowie się tak zastanowili i opowiedzieli księciu historię, jak to wiele lat wcześniej podczas najazdu Tatarów na Lublin mieszkańcom udało się w porę uciec, bo zostali ostrzeżeni przez zwiadowców,

jako że uciekali w pośpiechu, nie zabrali ze sobą wystarczającej ilości jedzenia. Schowali się w pobliskim wąwozie w lesie, no i czekali, aż będzie bezpiecznie wrócić do Lublina. No i kiedy tak czekali, troszeczkę już robili się głodni, z pomocą przyszła im kózka, która błąkała się po wąwozie i wykarmiła ich swoim mlekiem. Ta historia się księciu Łokietkowi bardzo spodobała, no to powiedział, no w takim razie idźcie do mojego artysty nadwornego i on wam przygotuje taki herb, tam będzie właśnie koza wspinająca się na krzew winorośli, bo tutaj też winorośle uprawiacie w tym rejonie, no i ten mój artysta coś wam przygotuje. Tak zrobili, no ale tutaj okazało się, że ten artysta królewski no nie był być może najlepszym specjalistą, a w ogóle to dostał zapłatę z góry, więc już tam nie za bardzo się przykładał. I na następny dzień, kiedy posłowie lubelscy ten herb odebrali, no wstyd im strasznie było wracać do Lublina, bo zamiast pięknej kózki, no zobaczyli starego, włochatego kozła. Ja się śmieję, że ten koziołek lubelski w herbie przeszedł przez ten czas parę operacji plastycznych, także o wiele lepiej wygląda. Koziołku, to był jakiś tam twój praprzodek, tak? Pozował. No właśnie, no właśnie. Także teraz troszeczkę... Tak jest. Dokładnie tak. Że też się, koziołku, połapałeś w tych wszystkich trali, ile tego powinno być. Także właśnie teraz koziołek taki elegancki, ładny, na dwóch nóżkach stojący jest w herbie, a poza tym można go zobaczyć na różnych gadżetach miejskich i dlatego też mamy ten szlak lubelskiego koziołka. Dobrze, wrócimy sobie teraz z powrotem pod bramę krakowską, tam kolejny koziołek stoi i jak będziecie iść, to możecie zwrócić uwagę, że ta brama krakowska, ona się tak troszeczkę chyli na stronę Starego Miasta. To zaraz będzie lepiej widoczne. A to nie jest brama, to jest w zasadzie baszta, to jest pozostałość po murach miejskich. To jest tak zwana baszta gotycka albo baszta półokrągła. Możecie zobaczyć, że tam na górze są takie wąskie okienka, przez które na przykład łucznicy mogli bronić grodu, jak tutaj jakieś wrogie wojska się na przykład zbliżały. Teraz to już jest taka pozostałość, tylko żeby upamiętnić ten czas i pokazać, jak to mogło wyglądać kiedyś. Wracamy? Wracamy. Tutaj mamy kolejnego koziołka z tej naszej serii figurek. Ten nazywa się Kazik. Dlaczego Kazik, moglibyście zapytać? Ponieważ król Kazimierz Wielki był tym władcą, który nakazał otoczyć miasto murami. I tak jak wam wspominałam, że ta brama jest troszeczkę przechylona na Stare Miasto, dlatego ten koziołek ma swój atrybut. Ktoś wieszał kiedyś na przykład statą półkę, to może wie, co to jest za narzędzie, albo może któryś lata podpowie, co tutaj ten koziołek trzyma. Poziomnica, tak jest, dokładnie. Czyli właśnie wskazówka, że tutaj z tą bramą no niekoniecznie jest tak wszystko w porządku, że ona się chyli. No i właśnie na to nam wskazuje ten Kazik. My teraz sobie przejdziemy tutaj tą uliczką w stronę naszego kolejnego przystanku. Zatrzymamy się przy wieży Trinitarskiej. Jesteśmy w kolejnym miejscu, o którym chciałam wam powiedzieć. No i tutaj tak właśnie, koziołku, ty nie siadaj tutaj właśnie. Muszę cię pilnować, słuchaj. To jest kamień nieszczęścia, koziołku, także na wszelki wypadek go nie dotykamy. To jest chyba jedna z najbardziej znanych legend lubelskich. No i właśnie dotyczy tego kamienia, który tutaj widzimy. Jest nad nim takie stosowne ostrzeżenie i nawet jak spojrzycie tutaj do góry, to jeżeli któryś na przykład tata albo mama mają prawo jazdy, no to mogą zobaczyć taki dziwny znak drogowy, który właśnie wskazuje, kto tego kamienia kiedyś używał. Wykorzystywał go bowiem kat miejski, który na nim stawiał sobie pieniek katowski i wykonywał wyroki, ścinając głowy skazańcom. No cóż, takie były czasy. No i niestety stało się kiedyś tak, że ten kat wykonał wyrok na niewinnej osobie i od tego zdarzenia ludzie zaczęli zauważać, że coś jest nie tak i ktokolwiek tego kamienia dotknie, coś złego mu się przytrafia. Jest kilka anegdot właśnie, które się składają na tą legendę. Pierwszą z nich jest historia pewnej mieszczki, która niosła obiad dla swojego męża, który pracował na pobliskiej budowie. No i nie patrząc pod nogi, potknęła się i rozbiła te garnuszki z zupą właśnie na tym kamieniu. No, jej się nic nie stało, ale smakowity zapach zwabił błąkające się po okolicy bezpańskie psy, które oczywiście skorzystały z tego darmowego posiłku. No ale ludzie zaczęli zauważać, że zwierzęta pokładały się z bólu, jakby były chore. No, ja nie jestem tutaj w 100% pewna, czy to faktycznie dowodzi tych diabelskich mocy kamienia, czy może ta pani była naprawdę kiepską kucharką, no ale nie jest to jedyna historia. Później kamień wpadł w oko

pewnemu piekarzowi, który postanowił wykorzystać go do budowy pieca w swojej piekarni. Był to kiepski pomysł, bo już po paru dniach cała piekarnia mu spłonęła. No więc ludzie pomyśleli, że może jakby ten kamień zamurować w ścianach nowo powstającego kościoła Ojców Trynitarzy, to jakoś przeciwdziałałoby to tym diabelskim mocom. No ale niestety i to nie pomogło, bo już po pewnym czasie zbrakło pieniędzy na cegły, na zaprawę murarską i kościół został niewykończony. Kupił ten budynek później taki mieszczanin, on się nazywał Pawęczkowski, przerobił go na zwykłą kamienicę mieszkalną, a kamień kazał wyrzucić gdzieś poza miasto. Trafił on na obecny Plac Litewski, czyli tam, gdzie w wakacje na przykład są pokazy fontan multimedialnych, może widzieliście w zeszłym roku chociażby. No ale to trzeba poczekać na cieplejsze miesiące, żeby te fontanny działały. No ale kiedyś właśnie w tamtych czasach był tam kościół prawosławny, taka cerkiew na samym środku tego Placu Litewskiego. No i legenda głosi, że pewien rosyjski żołnierz wypadł z okna wieży tego kościoła i rozbił sobie głowę na tym kamieniu. Później kamień wykorzystano do budowy magazynu prochu strzelniczego. No tutaj nie trzeba się długo wysilać, żeby wygłówkować, że to był też kiepski pomysł, bo cała prochownia wyleciała wkrótce w powietrze. No i w końcu kamień trafił tutaj na róg ulicy Jezuickiej i Gruela

rosyjski żołnierz wypadł z okna wieży tego kościoła i rozbił sobie głowę na tym kamieniu. Później kamień wykorzystano do budowy magazynu prochu strzelniczego. No tutaj nie trzeba się długo wysilać, żeby wygłówkować, że to był też kiepski pomysł, bo cała prochownia wyleciała wkrótce w powietrze. No i w końcu kamień trafił tutaj na róg ulicy Jezuickiej i Gruela

0: Wręcz przeciwnie, każdy chce tutaj usiąść, stanąć, no bardzo odważne są te dzieci. Ja oczywiście ostrzegam, że nie biorę wtedy odpowiedzialności za oceny w szkole. Ale tutaj po drugiej stronie, przy samej wieży trynitarskiej, od niedawna mamy nową mieszkankę Lublina. Miasto tutaj pomyślało sobie, że no faktycznie z tym kamieniem jest coś chyba nie tak, więc trzeba tutaj jakoś przeciwdziałać. I w jego sąsiedztwie pojawiła się koźlica Felicja. Ona trzyma taki kamień, który ma przeciwdziałać tym złym mocom tego kamienia, więc można sobie na szczęście dotknąć tamtego kamyczka. A wiecie, dlaczego ona się nazywa Felicja? Ponieważ imię jej pochodzi od łacińskiego słowa felicis, czyli szczęście. Także ona nam ma przynosić szczęście. Tak jak powiedziałam, głównym tematem naszego spaceru są legendy, ale też o koziołkach parę słów się znajdzie. No wiecie już, że Lublin bardzo tego koziołka swojego lubi, więc można go zobaczyć w różnych miejscach. Chociażby te figurki to jedna rzecz, ale jak się tutaj porozglądacie wokoło, to też kilka się znajdzie. Popatrzcie, chociażby tutaj na ławeczce mamy herb Lublina, mamy koziołka. Jak zobaczycie tam na rogu tamtego budynku, gdzie jest apteka, tak na tym gzymsie, jest też taka niewielka figurka tego koziołka. Także kolejny. A jak spojrzycie na róg tamtego budynku, tam też jest takie malowidło na samym rogu, na drugim piętrze, też można tego koziołka znaleźć. Także wystarczy się troszeczkę porozglądać i już go w paru miejscach widzimy.
1: A więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl, pisane bez polskich znaków, a więcej informacji z Lublina i z regionu przez całą dobę, jak zawsze, znajdziecie na lublin.sk.pl. Ja dziękuję za uwagę, nazywam się Jacek Werner, słyszymy się już wkrótce.
2: Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu m.in. o pionierskiej operacji wykonanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Alei Kraśnickiej. Będzie też coś dla fanów kolei. Dobre informacje. Na koniec o ochronie przed szrotówkiem. Zaczynamy. Była to prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów ze szpitala imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową, endoskopową stabilizację kręgosłupa. Dzięki tej małoinwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego. Mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
3: Pacjentka lat 82 zgłosiła się do naszego szpitala z powodu problemów z chodem, prawda, ze względu na już zaawansowany PESEL pacjentki. Pewne przypadłości chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa w tym wieku zaczynają się zaznaczać. W tym przypadku jest to klasyczna choroba zwyrodnieniowa dla tego wieku, czyli stenoza kanału kręgowego. W tym przypadku etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta w przypadku, kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami.
4: W klasycznej operacji ta operacja trwałaby dłużej, więcej powikłań, tak? Jak to by wyglądało?
3: Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora. Na to

0: powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa. Nacięcie jest małe, około 6-7 mm. Zapewniają dostęp w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, nie wymagających ich odcięcia od kośca kręgosłupa, przez co znacznie mniejsza utrata krwi, znacznie mniejsze dolegliwości bólowe pooperacyjne oraz dużo bezpieczniejszy są zabieg.
1: To był pierwszy tego typu zabieg wykonywany tutaj?
0: Nasz oddział wykonuje zabiegi stabilizacji endoskopowej, natomiast zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa. Wynika to z czasu trwania tego zabiegu. One naprawdę mogą bardzo długo trwać i zazwyczaj nie wykonuje się ich wielopoziomowo.
1: Ta wielopoziomowa, to co to znaczy tak dla zwykłego laika?
0: Kręgosłup złożony jest z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu segmentów. Każdy segment

0: trzonowych, pomiędzy trzony kręgosłupa. Jest to zabieg zaawansowany technicznie, nie jest on zabiegiem popularnie wykonywanym, nawet i w Europie, natomiast stanowi on duże zabezpieczenie dla pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, którzy cierpią na choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.
1: Takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca, mówi dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.
2: Zabiegi endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg.
3: A jak wielu pacjentów z takimi schorzeniami jest?
2: Jest dosyć dużo. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Społeczeństwo się starzeje, jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji.
3: Skąd się takie schorzenia biorą? Wiadomo wiek, ale nie wiem, to są lata zaniedbań?
2: Trudno powiedzieć o zaniedbaniach, natomiast no jest to, społeczeństwo się starzeje. Niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych.
3: I jak zapobiegać?
2: Aktywność fizyczna, zdrowa dieta, natomiast no wielu rzeczy trudno jest zapobiec niestety. Tak wygląda nasze życie, że czasami no te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja o operacji no, podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast no, oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czyli niedowłady albo utrudnione chodzenie, no to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
1: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki.
4: SK Lublin.
1: Od grudnia pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w Lublinie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Włącznie rozmawialiśmy o tym, co w programie Kolej Plus i kiedy będziemy realizować to połączenie Lublin-Łęczna, 17 km nowej linii kolejowej. Planujemy pozwolenie na budowę uzyskać w trzecim kwartale 2028 roku, żeby na przełomie 28-29 już wchodzić, mówiąc kolokwialnie, na robotę, na plac budowy i w 31 roku to połączenie oddać. Wiele tematów w bliższym horyzoncie czasowym, bo w tym roku chcemy poprawiać dalej połączenie Lublina z Warszawą i dołożyć kolejne pociągi, żeby zamknąć taki cykl dojazdu Lublin-Warszawa, żeby był pociąg co godzinę. Mamy 40-ponadprocentowy wzrost liczby pasażerów w relacji Lublin-Warszawa przez 2 lata, dlatego że skróciliśmy czas przejazdu i dlatego że zwiększyliśmy liczbę połączeń. Od grudnia

0: to nowe połączenie do Warszawy, ale też od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole. I w przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Chcemy na Lubelszczyźnie, to będą trasy na całym kraju rozwijane w ramach tych nowych połączeń z wykorzystaniem nowych pociągów, a na Lubelszczyźnie, też na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń. W Ministerstwie Infrastruktury to naturalnie te połączenia dalekobieżne realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby, i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Łęcznej w perspektywie następnych 5 lat, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Takie prace w średnim horyzoncie, właśnie jak Łęczna, budowa tego połączenia 17 km nowej linii, ale też musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin-Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości, bo to wszystko, co się dzieje w programie Kolej Plus, te 5 projektów, one są ważne. Jednak takim prawdziwym, takim zupełnie nową jakością, to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać i o tym powiemy sobie więcej w czerwcu tego roku, bo przedstawimy całościowy plan pod hasłem zintegrowanej sieci kolejowej, budowy nowych odcinków linii kolejowych, uzupełniania istniejących odcinków linii kolejowych, często przez jakieś elementy o mniejszym charakterze, ale pozwalające przede wszystkim skracać czas przejazdu i na to, tak jak powiedziałem, mocno stawiamy. Oferta, czas przejazdu, infrastruktura nowa, krótsze odcinki, takie jak 17 km do Łęcznej, infrastruktura nowa na dłuższych odcinkach, jak Lublin-Zamość do granicy z Ukrainą. I ważne, żeby w każdym roku, gdy wchodzi nowy rozkład jazdy, on zawsze wchodzi w życie w grudniu, pojawiło się coś, co daje nową jakość, jeśli chodzi o to, co oferujemy pasażerom.
1: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii do Łęcznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w 2030.

0: Pojawiło się coś, co daje nową jakość, jeśli chodzi o to, co oferujemy pasażerom.
1: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii dołęcznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w 2030.

0: groźniejszych szkodników kasztanowców białych. Łącznie na 111 najcenniejszych drzewach tego gatunku zawiesiliśmy 333 specjalne pułapki feromonowe. Ich zadaniem będzie ograniczenie populacji owada poprzez wyłapywanie dorosłych osobników. Dzięki temu nasze drzewa będą w lepszej kondycji zdrowotnej. Pułapki rozwieszamy jeszcze przed pojawieniem się pierwszego pokolenia motyli. Najczęściej wieszane są w dolnej części korony drzewa. W zależności od wielkości drzewa stosuje się od 1 do 3 pułapek. My objęliśmy tym działaniem pielęgnacyjnym najbardziej okazałe drzewa pomnikowe, stąd na każdym z drzew powiesiliśmy po 3 pułapki. Pułapki będą na drzewach do końca sierpnia, obejmujące ten okres największej aktywności szkodnika. Miejskim programem leczenia objęliśmy pomniki przyrody, które zlokalizowane są nad Zalewem Zębożyckim. Jest tam Aleja Kasztanowców, łącznie 32 drzewa, również Aleje Kasztanowców przy ulicy Solarza, a także pojedyncze drzewa na ulicy Ewangelickiej i Sowińskiego. Dodatkowo działaniami ochronnymi w ramach bieżącego utrzymania objęliśmy drzewa przy ulicy Świętochowskiego, ulicy Nowy Świat i 20 drzew w Ogrodzie Saskim. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup feromonów i wkładów lepowych, montaż pułapek i ich obsługę, a następnie demontaż. Lepy będą zutylizowane, natomiast pułapki będą oczyszczone i zabezpieczone do ponownego użycia w przyszłym roku. Jeśli chodzi o tego szkodnika, to atakuje on przede wszystkim kasztanowce białe, natomiast w mniejszym stopniu uszkadza odmiany czerwone, żółte i krwiste i na niektórych gatunkach w ogóle się nie rozwija. Jeśli chodzi o kondycję naszych drzew, to dzięki temu, że już od kilku lat prowadzimy takie działania, które ograniczają liczebność tego szkodnika, nasze drzewa znajdują się w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.
1: A szczegóły dostępne są na stronie miasta, czyli Lublin.eu, a więcej informacji z Lublina i z regionu znajdziecie jak zawsze na lublin.sk.pl.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin.
2: SK Lublin.
1: Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta jest spacer z przewodnikiem. Z jedną z takich przewodniczek, Joanną Schmidt, rozmawiał nasz reporter.
3: Stare miasto lubelskie jest oczywiście bardzo chętnie i wręcz tłumnie przez turystów i mieszkańców odwiedzane, zwłaszcza w weekendy. I to jest oczywista oczywistość, że jak się przyjeżdża do Lublina, to się idzie na Stare Miasto i tak dalej. Lokale, restauracje, knajpy, fajny klimat, to wszystko oczywista oczywistość. Natomiast poza terenami Starego Miasta są równie fajne okolice, bardzo klimatyczne i nie mam na myśli wyłącznie Deptaka, na które oczywiście także pójdziemy, tylko okolice nieco może bardziej zapomniane, może nieco mniej

0: Jeden ze spacerów, który prowadzę, dotyczący czasów dwudziestolecia międzywojennego, no między innymi jest to jeden z punktów tego spaceru, ponieważ no, jak wieść gminna niesie, a dokładnie jak pisała prasa w tamtych czasach, właśnie tędy dość często na teren Starego Miasta udawali się młodzi mężczyźni, którzy na wieczór po pracy, być może na weekend, potrzebowali towarzystwa pań. Oczywiście można się było na to, że Stare Miasto udać wieżą, udać bramą krakowską, czyli główną bramą wjazdową do miasta. Niemniej jednak, no tuż obok był magistrat, czyli dzisiejszy ratusz. Jeżeli nie daj Boże, taki pan pracował w magistracie i nie daj Boże zauważyłaby go na przykład pani sprzątaczka albo pan stróż, to kariera urzędnicza złamana, więc lepiej było udać się dyskretnie przez właśnie bramę trynitarską koło katedry i tutaj owego miłego towarzystwa poszukać, co właśnie uczynił przed mniej więcej 100 laty pewien pracownik lubelskiego magistratu, który miał nadzieję spotkać miłe panie, spędzić miły wieczór. Oczywiście towarzystwo spotkał, nie da się tego ukryć, ale byli to mniej mili panowie, którzy nie dość, że obili mu facjatę, to jeszcze ograbili z zegarka i papierośnicy po dziadku. Wieczór nie zaczął się tak miło, chociaż finał miał interesujący. Oczywiście rzeczony pracownik magistratu, wielce oburzony tym, co go spotkało, pobiegł na komisariat Policji Państwowej, żeby złożyć zeznanie. Policjant zeznanie przyjął, a jakże spisał, co ów, prawda, poszkodowany miał do powiedzenia, natomiast ze znajomością tematu, że tematu powiedział, że no on nie oczekiwałby, że owe fanty się znajdą. Na co pracownik ratusza oburzył się jeszcze bardziej i udał się do niedaleko krakowskiego mieszczących się redakcji lubelskich gazet. Mam na myśli ulicę Kościuszki dzisiejszą, gdzie do pierwszej lepszej redakcji wszedł, porozmawiał z dyżurującym fotoreporterem, właściwie reporterem w tamtych czasach, który to reporter bardzo skwapliwie spisał jego zeznania, obiecał, na ile było to w jego mocy, że nagłośni sprawę i, szanowni państwo, kilka dni później w jednym z lubelskich tytułów prasowych pojawiła się notka zatytułowana jakże poetycko: pan Teofil dostał w profil. Także no, bieg sprawie nadał. Czy fanty się znalazły? Niestety ciężko powiedzieć, bo o tym no prasa i kroniki drugiej RP milczą. Natomiast to tylko jedna z historii, którą turyści mogą usłyszeć na spacerach, które ja prowadzę. Oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej i troszkę sobie posłuchamy, ale żeby nie wyprzedzać, wszak przyjemności i wiedzę się dozuje, prosimy o chwilkę cierpliwości i zaraz powiemy, gdzie się znajdujemy. Zapraszam.
1: Znaleźliśmy się w kolejnym punkcie. Zajęło to nam dosłownie ze 3 minuty przejście. Gdzie teraz jesteśmy? Bo widzę, jesteśmy w takiej dosyć zapyziałej, może bym tak powiedział, alejce.
0: Oj, proszę pana, zaraz zapyziałej. Ulica jest super klimatyczna. Znajdujemy się na uliczce Żmigród. Uliczce, której sama nazwa wskazuje na jej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Natomiast rzeczywiście przez długie lata, może nawet setki lat, uliczka zapomniana i przez to swój klimat ma. Ale my będziemy mówili o czasach, kiedy uliczka wcale taka zapomniana nie była, gdyż no, znajdowała się zresztą podobnie jak dzisiaj praktycznie u stóp archikatedry. Natomiast znajdujemy się przy budynku przechodnim, do którego można wejść z ulicy Żmigród, a wyjść na dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, czyli mniej więcej 100 lat temu na ulicę Zamojską. Kamieniczka, w której przed właśnie w tamtych czasach znajdował się, idąc tropem, prawda, gazetki reklamowej, która pojawiała się w Lublinie i to zarówno w magistracie, jak i na dworcu kolejowym, w której znajdował się pensjonat prowadzący kursy maturzysty dla panien z języków francuskiego i innych. Nazwa, szanowni państwo, jak słyszycie, bardzo elegancka i wymowna. Natomiast lokal w Lublinie znany był pod nieco inną nazwą, ale do tego zaraz przejdę. Tenże lokal, tenże pensjonat, czyli pensję w owych czasach, założyła pod koniec wieku XIX, przybyła do Lublina pani Borowska. Założyła pensję, gdyż też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach. Oczywiście były szkoły, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, publiczne, czyli tak zwane gimnazja rządowe, ale były to szkoły, gdzie oczywiście wiadomo, językiem wykładowym był język rosyjski, gdzie bardzo dokładnie uczono historii Rosji, geografii Rosji. No byliśmy wtedy, Polska była wtedy pod zaborami. Natomiast były to szkoły, gdzie kadra, rodowici Rosjanie, znęcała się i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad uczniami, więc dziewczęta bardzo niechętnie do takich szkół posyłano. Oczywiście te z rodzin szlacheckich miały guwernantki, była prowadzona edukacja domowa, natomiast te z rodzin mieszczańskich bądź nieco uboższych chętnie wysyłano na pensje. Pensje były to coś w rodzaju szkół prywatnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Oczywiście także uczono przedmiotów obowiązkowych, czyli

0: języka rosyjskiego, literatury, historii, geografii Rosji, ale także uczono przedmiotów zakazanych przez zaborcę, no czyli historii, geografii, literatury polskiej. Oczywiście robiono to nielegalnie, pod przykrywką na przykład lekcji robót albo, nie wiem, gospodarstwa domowego. I właśnie, oczywiście pobyt na pensjach nie kończył się maturą dla dziewcząt, więc no nie mogły kontynuować nauki na uniwersytecie, ale problem był niewielki, ponieważ żadna uczelnia ani w, prawda, podzielonej zaborami Polsce, ani w carskiej Rosji nie przyjmowała kobiet, więc jakby nie było problemu. Natomiast owa szkoła, jak wspomniałam, była dość szeroko rozreklamowana. Pani Borowska poza prowadzeniem szkoły wydawała także własnym sumptem gazetę o nazwie Lubelska Jednodniówka, która ową szkołę reklamowała. I o ile można zrozumieć, szanowni państwo, że ta gazeta leżała na dworcu kolejowym, prawda, kolej już wtedy w Lublinie funkcjonowała od dobrych 20 kilku lat, o tyle ciężko, bo no mogły tymi pociągami przyjeżdżać dziewczęta chcące kształcić się dalej w mieście gubernialnym, jakim wtedy był Lublin, o tyle troszeczkę ciężko zrozumieć, po co taka gazetka no leżała w magistracie, czyli dzisiejszym ratuszu, wszak przecież panowie urzędnicy co jak co, ale wykształceni dobrze. Ale szanowni państwo, jak że tak powiem rozwiniemy tę nazwę, właściwie przejdziemy do tego, co właściwie pani Borowska prowadziła, to wszystko będzie jasne, ponieważ pod tą nazwą jakże elegancką mieścił się jeden z wielu lubelskich domów uciech, a pani Borowska była nie mniej, nie więcej tylko ciocią Borowską. I wtedy reklama w magistracie jak najbardziej na miejscu, szanowni państwo. I wtedy już jakby wszystko staje się zrozumiałe. Oczywiście w tamtych czasach, no wspomniałam dom uciech, prawda? Prawodawstwo carskie, podobnie jak zresztą prawodawstwo późniejsze z II RP, zabraniało czerpania korzyści z nierządu, natomiast władze carskie no, przymykały na to oko. Wszyscy wiemy, że jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto tę potrzebę zaspokoi. Co jest popytem, co podażą, to należy pytać ekonomistów. Natomiast takie lokale funkcjonowały w Lublinie także. Naturalnie musiały się ukrywać pod różnymi nazwami, właśnie na przykład pensjonat dla panien. Ale, moi drodzy, co bardziej bogobojni mieszkańcy Lublina doskonale zdawali sobie sprawę, czym naprawdę pani czy też ciocia Borowska się zajmuje i kilkakrotnie sprawa trafiła przed sąd. Na jednej z takich rozpraw, z poprzedniej, rozprawy toczyły się jak dzisiaj, jedna za drugą, pozostali dziennikarze jako publiczność na sali sądowej, no proces się zaczyna. Pani Borowska, oczywiście jako osoba oskarżona, reprezentowana przez swojego adwokata, siedzi po jednej stronie, naprawdę strona skarżąca po drugiej stronie przejścia, potem jest taka balustradka, tak jak dzisiaj sąd wygląda, a za nią jest stół sędziowski, gdzie siedzą wydający wyrok. No i oskarżyciel zaczyna, no wysoki sądzie, prawda, obecna tutaj, mamy na podstawie zeznań świadków, mamy podstawy przypuszczać, że oskarżona pani Borowska para się nierządem. Na co ciocia Borowska, jak się nie zerwie, nie zwracając uwagi na nieśmiałe protesty adwokata, przeszła przez tę barierkę oddzielającą dwie części sali sądowej dla publiczności i dla sądu, wzięła się pod boki i jak nie wrzaśnie: wysoki sędzie! Jaki nierząd! U mnie, jak Boga kochamy, ma tylko rząd i nikt inny! I w tym momencie sędzia, przytomny dzięki Bogu, ogłosił przerwę. A po przerwie zostało ogłoszone, że dalsza część rozprawy odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Niestety do dziennikarzy nie dotarły ploteczki, jakie, co padło na tej rozprawie. Facebooka nie było, internetu nie było, więc no niestety można się tylko domyślać. Natomiast lokal cioci Borowskiej funkcjonował nadal, szanowni państwo. Natomiast w momencie wybuchu Wielkiej Wojny, no jak wiadomo, w pierwszej jej fazie administracja carska i garnizon carski Lublin opuścił i razem z urzędnikami carskimi z Lublina wyjechała owa ciocia Borowska z pochodzenia półrosjanka. Co nie znaczy, że lokal ten zmienił swoje przeznaczenie, ponieważ w tymże lokalu aż do wybuchu praktycznie II wojny światowej świadczono tego samego typu usługi, ale jak powiedzielibyśmy dzisiaj, każda z pracujących dotąd u cioci Borowskiej dziewcząt prowadziła własną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście, więc wspólny zarząd po prostu zniknął, ale nic poza tym się nie zmieniło. Szanowni państwo, w tymże lokalu miało miejsce dużo więcej różnych innych historii, ale przecież nie wszystko zdradzimy, szanowni państwo, żeby nie było, że dowiecie się państwo wszystkiego. Ta nutka niepewności i niewiedzy pozostać musi, żeby państwo z nami pozostali. A gdzie pójdziemy nadal dalej? Za chwileczkę się dowiemy. Zapraszam.
1: To już będzie trzeci punkt na naszej wycieczce. Znajdujemy się teraz pod zespołem szkół ekonomicznych. Czy to jest przypadek?
0: Ha, proszę pana, takich przypadków nie ma. Oczywiście znajdujemy się pod zespołem szkół ekonomicznych, jednej z piękniejszych szkół w naszym mieście. Budynek w tej chwili przepięknie wyremontowany.

Jak wiadomo, kilka lat temu był remont, praktycznie od piwnic aż po dach. Natomiast znajdujemy się tutaj nie bez powodu, ponieważ jak wiadomo, szkoła została założona przez rodzinę Feterów jako szkoła handlowa. Zresztą tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego, jak pan wspomniał, zespół szkół ekonomicznych. Natomiast rodzina Feterów, właściciele także browaru, także rektyfikacji spirytusu, w Lublinie pojawili się w wieku XIX i początkowo jako tylko przejazdem i podróżowali do Kowla, do jednego ze swoich zakładów. No wtedy w Lublinie trzeba było po prostu przesiąść się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Feterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Feter jak tylko owe budynki

większość się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Fetterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Fetter jak tylko owe budynki

0: się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż moje próbowało sprzedać te budynki od wielu lat. No, Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwsze co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy była metalem, prawda, pożądanym, i za te środki wybudował, właśnie przerobił dawne budynki klasztorne na browar typu pilzneńskiego. Tak, szanowni państwo, to właśnie zaczątek dzisiejszej firmy Browary Lubelskie Perła S.A., które powstały w latach 40. wieku XIX jako browar pana Fetera. Oczywiście wiadomo, pan Feter nie trafił na rynek, gdzie browarów nie było w ogóle, bo one znajdowały się w Lublinie i funkcjonowały dość dobrze, na ile można było dobrze funkcjonować w mieście bez bezpiecznego dla produktów środka transportu oraz w mieście generalnie dość biednym, a i to jeszcze pod zaborami, mówimy cały czas o wieku XIX. Niemniej jednak udało mu się w białych rękawiczkach, szanowni państwo, stosunkowo szybko owe browary przejąć, wykupić w sposób, no, może nie do końca nielegalny, natomiast z moralnością będący troszkę na bakier, o czym lublinianie doskonale, szanowni państwo, wiedzieli. I dlatego też, jak już pan Feter w Lublinie piwo produkował, no, mieszkańcy nie do końca chętnie chcieli je kupować, bo wiedzieli, że no, nie do końca moralnie ową konkurencję wykończył, ale niedługo później w Lublinie pojawiła się kolej, można było owe produkty eksportować, no, wozami również można było, ale drewniane beczki gazowane piwo, no, możemy sobie wyobrazić, że było to nie do końca bezpieczne i to nie tylko dla woźnicy, ale także dla piwa. Natomiast pociąg zapewniał w miarę bezpieczny transport i owe produkty były po prostu eksportowane, wywożone z miasta. Natomiast na początku wieku XX potomkowie pana Fetera założyli ową szkołę, która kształciła kadry urzędnicze dla właśnie browaru znajdującego się niewiele niżej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Perłowa Pijalnia Piwa i apartamenty Perłowa, gdyż no, produkcja została przeniesiona z ulicy Bernardyńskiej do budynków zupełnie współczesnych. Ale szanowni państwo, za chwileczkę pójdziemy sobie kawałeczek dalej, a że znajdujemy się koło szkoły, to warto powiedzieć, że przecież uczeń najpierw żyje, a później się uczy. Właściwie dotyczy to studentów, ale uczniów być może w mniejszym stopniu. Także podejdziemy kawałeczek dalej do miejsca, nie wiem czy tak, prawda, gremialnie odwiedzonego jak szkoła, ale na pewno chętniej. Zapraszam.
1: Więcej znajdziecie na stronie Miasto Inspiracji Lublineu.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Nieopodal lubelskiego WORD-u stanął znak zakazujący ruchu pojazdom szkół nauki jazdy, co bardzo zaskoczyło lubelskich instruktorów i kursantów. Jest tam parking i plac, którym zarządza PPT PKS Lublin, tuż obok wyjazdu z WORD-u. Elki z całego miasta przyjeżdżały tam, aby z kursantami ćwiczyć. Teraz nie mogą tego robić legalnie.
3: Miejsce, o którym mowa, jest istotne z tego względu, że obejmuje również wyjazd z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i pojazdy nauki jazdy przyjeżdżają tam, ponieważ organizacja ruchu w tym miejscu jest dosyć nieintuicyjna, no i nie jest to łatwe dla kogoś, kto nigdy w tym miejscu nie był, żeby zrozumieć, jak należy tam prawidłowo pojechać. No i jest tam kilka możliwości popełnienia poważnych błędów skutkujących negatywnym wynikiem egzaminu już na samym początku. Sam zakaz ruchu w tamtym miejscu nie jest kontrowersyjny, bo na drodze wewnętrznej zarządca ma prawo sobie zorganizować ruch jak uważa i zabronić wjazdu komu chce. Kontrowersyjne jest to, jak został i w jakich okolicznościach zakaz ruchu ustawiony oraz to, że oznakowanie w tamtym miejscu budzi spore wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami.
1: Mówi Maciek, instruktor nauki jazdy z Lublina. Jak twierdzą osoby związane ze środowiskiem, sam znak może wprowadzać pewne problemy. Brakuje tam nowej organizacji ruchu.
4: Nie dotyczy on pojazdów egzaminacyjnych i właściciela terenu, czyli PKS-u. No i teraz, czy ten znak obowiązuje, czy też nie? No nie ma na drodze publicznej, czyli na ulicy Hutniczej i Gospodarczej, nie ma żadnego znaku zabraniającego skrętu w lewo czy też w prawo pojazdom nauki jazdy, więc tutaj pojawia się problem, bo ktoś wjeżdża od ulicy Hutniczej w prawo w stronę ośrodka egzaminowania i pojawia mu się maleńki znaczek z tabliczką, że nie dotyczy to pojazdów PKS-u i osób posiadających zezwolenia, przy czym jest to droga wewnętrzna, czyli jeżeli chodzi o drogę wewnętrzną, to żeby mogła policja i Straż Miejska interweniować, to musi być to przede wszystkim strefa ruchu, a nie droga wewnętrzna. Musi być zatwierdzony projekt organizacji ruchu i wówczas dopiero tak

0: znak obowiązuje. Jest jakby pewien problem dotyczący też szkół jazdy, no bo skręcając w taką drogę, wjeżdżamy, nagle w ostatniej chwili widzimy zakaz. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo to jest dojazd do ośrodka egzaminowania. Owszem, właścicielem terenu jest przedsiębiorstwo PKS SA, ale w tym momencie 2000 zł to nie jest jakiś problem wydać na projekt organizacji ruchu, zatwierdzić go zgodnie z przepisami, ustawić odpowiednie oznakowanie i nawet jeżeli chodzi o to, żeby kursantom było lepiej wjeżdżać do ośrodka egzaminowania, no to musi to być wszystko zrobione zgodnie z literą prawa, a nie tak, żeby eliminować konkurencję, no bo tutaj też ta firma prowadzi szkołę jazdy. Teraz jak ktoś wjeżdża na teren tej drogi, to wylatuje portier, który krzyczy, że tutaj wjeżdżać nie można. No okej, okay, no nie można wjeżdżać, ale też tak naprawdę PKS nie ma żadnego środka prawnego, żeby kogoś tutaj ścigać, ukarać, bo nie ma możliwości ustalić sobie, kto wjeżdża na ten teren, a poza tym no, prywatny podmiot nie może karać kogoś za wjazd na taką drogę.
1: Podkreśla Maciej Kulka, właściciel jednej z lubelskich szkół nauki jazdy. Zarządca terenu nie chciał się wypowiedzieć do mikrofonu. Jak się dowiedzieliśmy, znak stoi na terenie prywatnym. Właściciel jednak nie wystąpił o wprowadzenie organizacji ruchu. Znak postawił, ponieważ ciągle pojawiające się tam samochody nauki jazdy stały się uciążliwe i blokowały ruch. Żeby wyjechać z własnego terenu, czasami musiał czekać nawet 20 minut. Dodatkowo zdarzało się, że blokowały także wyjazd pojazdów egzaminacyjnych w Ordo.
2: SK Lublin.
1: Odzyskuje przedwojenny urok. Park Bronowicki w Lublinie wraca do dawnej świetności. Widać to już po wykonanym remoncie. Aktualnie zielony zabytek miasta przechodzi rewitalizację. Prace są na finiszu. A jak przebiegają, o tym mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
3: Kończy się powoli rewaloryzacja Parku Bronowickiego. W tym momencie trwa montaż placu zabaw, a także małej architektury. Jeśli chodzi o pracę z branży drogowej,

2,5 hektara. Nowy układ alejek ma nawiązywać do historycznego planu z początku XX wieku. Zostało zmienione główne wejście od strony ulicy Bronowickiej i Fabrycznej, które będzie bardziej reprezentacyjne. Cała rewitalizacja parku miała na celu przywrócenie przede wszystkim historycznego charakteru.

0: Także urządzenia wodne dla dzieci i parkowy zdrój. Ważnym elementem rewitalizacji parku jest również poprawa jego dostępności. Plac zabaw i cała przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W parku zostanie zainstalowane oświetlenie w stylu klasycznym, a także nowoczesny system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo na terenie parku. Rewaloryzację parku prowadzi spółka Strabag za kwotę ponad 8 milionów złotych. Jest to projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o całkowitej wartości prawie 9 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o cały projekt, to powinien być ukończony do 30 listopada tego roku. Natomiast mieszkańcy z parku będą mogli korzystać już w wakacje.
1: Przypomnijmy, prace przy przebudowie parku trwają od lutego ubiegłego roku. Na czas modernizacji obiektu teren został zamknięty dla mieszkańców.
2: SK Lublin.
1: W Lublinie od ponad 30 lat działa ISEC. To międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi w ponad 120 krajach. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. ISEC organizuje też wymiany międzynarodowe w ramach wolontariatu. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat. Mówi Anna Lepczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
3: Dzisiaj możemy zobaczyć wpływ ISEC, ponieważ ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych oraz na arenie międzynarodowej. Na przykład to prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski kiedyś był u nas na wymianie z ISEC-iem. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem. Jeżeli rozmawiamy o tych projektach Global Teacher oraz Global Talent, to osoby otrzymują wynagrodzenie, a jeżeli mówimy o takich wolontariackich, to jest bardzo łatwo zostać i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę. Najpierw osoba musi wypełnić formularz i potem się z nią kontaktujemy i mamy taką rozmowę rekrutacyjną, gdzie opowiadamy o ISEC-u, a potem już pytamy osoby, co ona w ogóle chce zyskać od nas. Czy chce poznać nowych ludzi, czy chce rozwinąć się w jakiejś sferze, ponieważ mamy dużo różnych zespołów, na przykład marketing, business development oraz organizacja tych wymian międzynarodowych jako przychodzących, tak i wychodzących. Oferujemy te wymiany od 4 do 6 tygodni w różnych krajach świata i zwykle nasi wolontariusze pracują nauczycielami w różnych krajach.
1: Młodzi ludzie powinni poprawić znajomość języka obcego czy umiejętności przywódcze, poszerzyć własne horyzonty, a także zdobyć doświadczenie. ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które chcą zdobywać nowe umiejętności w praktyce, dodaje Eryk Świtalski, wiceprzewodniczący Komitetu ISEC Lublin.
4: Aktualnie na terenie Polski już działamy 55 lat, chociaż ogólnie organizacja sama działa już około 78 lat, 77, coś w tym stylu. Sama organizacja została założona właśnie po II wojnie światowej na terenie Francji, w tej przestrzeni, że ludzie powinni razem też wspólnie współpracować, coś zbudować, nie tylko właśnie te konflikty, nie tylko agresja, tylko żeby razem wspólnie możemy coś zdziałać. I właśnie na terenie Polski obchodzimy w tym roku 55-lecie. W Lublinie działamy już około 33 lat, więc też dosyć sporo. Działalność w Lublinie jak na razie bardzo dobrze nam idzie. Sam komitet liczy około 50 osób, więc nie ma tragedii jak na taką organizację studencką. Działaliśmy wcześniej bardziej na UMCS-ie, a teraz chcemy się też otworzyć na inne uniwersytety, jak Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy, KUL i tak dalej, i tak dalej. Do organizacji może dołączyć praktycznie każdy w wieku od 18 do 30 roku życia. Samo dołączenie do organizacji może zdać jakby danym osobom po prostu praktykę. Ja dla przykładu studiuję Public Relations na UMCS-ie i stwierdziłem, że w sumie ciekawe, fajna sprawa, że można właśnie się rozwijać w danym zawodzie, który już studiuję, ale jest możliwość taka szersza, nie tak jak działają koła naukowe, gdzie działamy w obrębie raczej uczelni, a taka organizacja, która jest naprawdę, no, daje duży potencjał, bo to jest międzynarodowa jednak organizacja, która działa już dosyć długo i po prostu te możliwości są znacznie większe. Oferujemy również konferencje narodowe, na które kilkukrotnie w ciągu roku członkowie ISEC mogą jechać. Konferencje lokalne organizujemy też w komitecie dla nowych członków. No jest dosyć dużo tych różnych atrakcji, które mogą coś wnieść, jakby nie tylko samo doświadczenie, ale również po prostu tą taką kulturę ISEC, która została zbudowana na przestrzeni różnych tam lat wydarzeń, które jeszcze planujemy. Global Village to takie wydarzenie międzykulturowe właśnie dla tej mniejszości, takiej narodowej mniejszości kulturowej w Lublinie. Po prostu dla osób innych narodowości niż tylko Polacy. Takie miejsce, gdzie właśnie można się zintegrować oraz poznać te różne kultury. Tam będą zorganizowane dane stanowiska reprezentujące różne kultury i po prostu ludzie przyjdą, mogą się integrować między sobą i przy okazji się dowiedzą też coś nowego o innej kulturze. Kolejnym wydarzeniem jest YouSpeak Forum. To będzie takie jakby miejsce, gdzie osoby takie aktywne, młodzież, która chce zdobywać doświadczenie, chce zdobyć nową pracę, nowe umiejętności, będzie miało przestrzeń z osobami, które będą reprezentowały inną firmę. To takie miejsce dialogu. Jest rzucony dany temat i wypowiadają się obie strony, zarówno osoby właśnie z tych firm, jak i po prostu zaangażowana społeczność akademicka i żeby po prostu doszły między sobą do jakiegoś kompromisu. W międzyczasie będą też organizowane warsztaty. Te warsztaty jakby będą polegały na tym, że jest dany problem, który ta firma rzuci, firma, która będzie partnerem głównym wydarzenia. I właśnie dany warsztat będzie polegał na tym, że najciekawszy projekt, który wygra, osoby zdobędą po prostu staż w danej firmie na przykład, albo inną nagrodę pieniężną.
5: A kiedy można do Was dołączyć? I jakie są warunki? Czy na przykład warunkiem jest właśnie język?
4: Dołączyć do nas może każdy w wieku od 18 do 30 roku życia, tak samo na te nasze wyjazdy na wyjazdy zagraniczne i do Polski też w tym wieku osoby mogą przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o jakieś specjalne tam doświadczenie, no to w zasadzie ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które po prostu przyjdą i chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę, chcą w praktyce jakieś nowe umiejętności to zdobywać. Więc kryteria są po prostu być zaangażowanym i tyle. Jeżeli chodzi o język, to jak najbardziej język angielski i te inne języki są mile widziane, ale ludzie, którzy nie aż tak dobrze nie umieją w języki, mogą również się odnaleźć w organizacji, bo są te różne zespoły.
5: Czyli ktoś, kto usłyszy naszą rozmowę, może od razu do Was dołączyć, czy to są jakieś konkretne terminy, kiedy prowadzicie rekrutację?
4: Rekrutacja u nas odbywa się w

0: razy w roku. Jedna jest na przełomie lutego i marca, a druga gdzieś tak październik, listopad.
1: Co młodzi ludzie mogą wynieść z waszej organizacji, mogą otrzymać dzięki temu, że tam przyjdą?
0: Na pewno podstawą tego są po prostu znajomości. Kontakt z osobami z różnych tych komitetów, tak jak mamy te narodowe konferencje, ale też osób z Lublina, ale nie tylko, też również tych z zagranicy. ISEC ogólnie działa na prawdopodobnie już wszystkich kontynentach, więc jest to naprawdę duża organizacja, która w miarę prężnie działa i te znajomości można tak naprawdę zdobywać na całym świecie. Po drugie, organizacja jednak jest już rozpoznawalna w miarę. To też daje kolejne możliwości, fajny wpis do CV, gdzie różni pracodawcy mogą faktycznie zobaczyć, że jest coś takiego jak ISEC, może kojarzą, może nawet sami byli wcześniej w ISEC i dzięki temu też ma się już jakieś tam propsy do tego, żeby zdobyć daną pracę czy dane stanowisko gdzieś tam. Ale na pewno też po prostu to doświadczenie, rozwijanie się w tym danym dziale, to jest też poznawanie tych nowych ludzi, zdobywanie nowych umiejętności, po prostu takie aktywne działanie, że ktoś nie działa biernie, nie tylko studiuje, tylko faktycznie jest jeszcze jakiś aktywny i pracodawcy też na to dobrze patrzą, bo widzą, że taka osoba jest zaangażowana i że jej się po prostu chce coś robić, że coś więcej chce zdobywać. Więc oprócz studiów jest też to doświadczenie, są te znajomości, jest ta solidna marka, która stoi za ISEC.
2: Szczegółowe informacje o działalności ISEC, a także szczegóły dotyczące tego, jak dołączyć do organizacji, znajdziecie na stronie ISEC.pl oddziały Lublin.
3: SK Lublin.
2: Mają pomóc studentom wejść na rynek pracy. W Lublinie wracają kawiarenki dla żaków. To kolejna już wiosenna edycja bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez miasto Lublin i firmy z sektora nowoczesnych usług, a czego będą dotyczyć? O szczegółach mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Zapraszamy do udziału w rozpoczynającej się edycji projektu Kawiarenki. Rejestracja dla studentek i studentów lubelskich uczelni na bezpłatne zajęcia już trwa, a pierwsze spotkania z firmami rozpoczną się 19 maja. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i nawiążą pierwsze kontakty zawodowe. Program warsztatów obejmuje szeroki zakres tematów, od komunikacji i budowania wizerunku w mediach społecznościowych, przez rozwój kompetencji miękkich, aż po zagadnienia techniczne, w tym pracę w systemie Linux. W harmonogramie znalazły się także warsztaty z rekrutacji i autoprezentacji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Harmonogram warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kompetencjejutra.lublin.eu.
2: Warsztaty potrwają od 19 do 29 maja. Szczegóły dostępne są na stronie Lublin.eu.
3: SK Music News.
5: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to na

0: Róbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę

0: zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aser.

0: który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki.

0: A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia

0: babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne energie

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już potem? Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę polską, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak, i co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne, uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak, co jest ważne, to ASMR.

0: My, że coś robię i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
2: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
2: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie to odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł walczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
2: Misie szumisie, słynne.
1: Chociażby tak, ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest

0: stajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to jest, to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
0: Zaczęło się od tego.
2: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
2: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, tak, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
2: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
0: Byliśmy zamknięci w domach.
1: Lockdown, pandemia, te sprawy.
2: Tak, i wszystko się bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
0: Zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
2: Tak, i zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet słuchała naszym materiałem.
0: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
2: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
0: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to, takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców, i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
1: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
0: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
1: 10 lat wcześniej.
0: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
0: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówi,

0: się po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
1: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
2: Nas wszystkich, nie tylko tutaj Klaudimu.
1: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
0: Tylko na dźwięku, tak, a nie na znaczeniu.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
0: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, no nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
1: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite, Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię i to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata i co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej, możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe i oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
0: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak, tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
0: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi, super dźwięk, ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
1: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
0: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you, cause

0: it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, wiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę.

0: potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem rozkwinę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
1: że to
0: bo jest robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
1: tak,
0: kilkanaście lat temu.
1: Tak.
0: I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
0: emocji.
1: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzi z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne,
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście

0: Mówi się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy mówią, że jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy Umrę Kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na

największych arenach w Polsce. W planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder. Just a-

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie, czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
3: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
8: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
7: Galeria Gala.
9: Wybierz to, co polskie i lokalne.
7: Na Fabrycznej 2.
10: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
11: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.

Fajnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Fast Cars and Superstars, 25 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku, a z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK, pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego

0: programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Gdzie ostatnia reklama?
2: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
3: I po reklamie. Lublin na czasie.
4: Jacek Werner pokaże sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami i prezentacji akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
5: Na uczestników czekają emocjonujące atrakcje. Od wystawy pojazdów wojskowych i specjalistycznego sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę. Nie zabraknie pokazów ratownictwa medycznego.
4: Militaria w Targach Lublin odbędą się w weekend 23 i 24 maja.
6: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
7: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekiej gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
8: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
7: Tak.
8: To jest mniej więcej
7: nie znaczy,
8: to samo.
7: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
4: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela. Dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być, wyrzuty sumienia nie są wskazane. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Eska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne.

0: Popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii, wiem, że były już pierwsze tydzień temu, będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru, a reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harzy, Zuccaria, tak gramy.

To BZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.

0: Hejsa.
1: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
0: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką mapy. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
1: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
0: Dominika,
1: no dobra. I napisałeś, że słuchanie maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity maty?
0: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
1: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
0: Tak, ma najwspanialszą babcię.

0: Ja zostawię piście, dzięki!
1: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Reklama.

0: pokazywał jej.
1: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
5: To będzie ostatnia reklama.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It. W Radiu SK my w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: się żyje.
1: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sas. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sas był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze w arcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich

Przydałoby się takie ohicha. Och i jak, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z

0: kuchennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Daj. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
7: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
6: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
7: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: I po reklamie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach.

0: terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmetlublin.pl oraz na Facebooku.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
3: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
2: Galeria Gala.
4: Wybierz to, co polskie i lokalne.
2: Na Fabrycznej 2.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
6: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
10: I po reklamie.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: I po reklamie.
17: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
18: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
17: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
19: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie jest dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się
3: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nusel wkręca. Brody Łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl.

0: dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: Jacek Werner pokaże sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami i prezentacji akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
14: Na uczestników czekają emocjonujące atrakcje. Od wystawy pojazdów wojskowych i specjalistycznego sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę. Nie zabraknie pokazów ratownictwa medycznego.
13: Militaria w Targach Lublin odbędą się w weekend 23 i 24 maja.
15: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę może wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 209.

0: Instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: I po reklamie.

Ruel, to są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico, FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
2: Ford Carrara. Lublin. Ulica Turystyczna 45.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż

0: do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
8: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
7: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
9: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. Kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend.

że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczos.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie, będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
8: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: I po reklamie.

0: σας.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można
2: i to razem
3: przyjemnie spędzić czas,
2: ale pachnie,
1: spróbować czekolady,
3: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: I po reklamie.
19: Lublin na czasie.
20: Jacek Werner od ponad 30 lat w Lublinie działa ISEC. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat, mówi Anna Lewczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
21: Ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych oraz na arenie międzynarodowej. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę.
20: Szczegóły znajdziecie na stronie isec.pl oddziały Lublin.

18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekoresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
7: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie

0: pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój...

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: I po reklamie.

0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość?
1: Bo wiesz, to nie...

0: jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie, po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
1: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: się jest
0: do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
0: body,
1: albumy. Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba

0: takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
1: jest
0: bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a

0: premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze. Dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: jest
1: dodajesz,
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
3: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
2: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
3: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
2: I najważniejsze, nie szkodzi.
1: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
3: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
2: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu

0: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
0: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
2: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
0: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR?
1: Nie,
0: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest... Bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
2: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
0: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
0: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
2: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
2: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi itd., itd. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
2: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
0: Albo zajadamy stres.
2: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
0: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
2: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się i dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać i biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
0: Misie szumi się słynne.
1: Chociażby tak, to od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum i czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
0: Skąd się wzięła

0: taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
2: Tak. Ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
0: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
2: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego Pottera.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
2: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
1: Byliśmy zamknięci w domach.
0: Lockdown, pandemia, te sprawy.
2: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
1: Zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
2: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie

0: No, ciążę. I kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to, takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
2: A czy tak. Wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
2: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
0: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli no, dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ...

0: Która, no nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
1: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli no, dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ...

0: znana czy nieznana, to naprawdę każdy z nas ma inną historię i to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata i co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe i oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę,
2: tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
3: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować

0: też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz talent show.

0: był bardzo taki no traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli. Przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor. Byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: To było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Yeah.

0: górze.
1: Kto którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
2: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3: SK Music News.
4: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie.

0: gdzie Spirus ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako

nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako

0: ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music.

0: News. Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna.

0: Wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tej Skorpionsów. Ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna.

0: Jak stoi na terenie prywatnym, właściciel jednak nie wystąpił o wprowadzenie organizacji ruchu. Znak postawił, ponieważ ciągle pojawiające się tam samochody nauki jazdy stały się uciążliwe i blokowały ruch. Żeby wyjechać z własnego terenu, czasami musiał czekać nawet 20 minut. Dodatkowo zdarzało się, że blokowały także wyjazd pojazdów egzaminacyjnych w WORD-u.
1: SK Lublin.
0: Odzyskuje przedwojenny urok. Park Bronowicki w Lublinie wraca do dawnej świetności. Widać to już po wykonanym remoncie. Aktualnie zielony zabytek miasta przechodzi rewitalizację, prace są na finiszu. A jak przebiegają, o tym mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
2: Kończy się powoli rewaloryzacja Parku Bronowickiego. W tym momencie trwa montaż placu zabaw, a także małej architektury. Jeśli chodzi o pracę z branży drogowej, to wszystkie alejki zostały już wykonane. Zamontowano również obrzeża. Kończy się budowa ogrodzenia, murków oporowych i wejść. Budowa placu zabaw z drewnianym ogrodzeniem, a także wykonywanie podbudowy pod podest również się kończą. Aktualnie jest montowana w parku mała architektura, oświetlenie. Kończą się również nasadzenia zieleni. Trwa jeszcze zakładanie

5,5 hektara. Nowy układ alejek ma nawiązywać do historycznego planu z początku XX wieku. Zostało zmienione główne wejście od strony ulicy Bronowickiej i Fabrycznej, które będzie bardziej reprezentacyjne. Cała rewitalizacja parku miała na celu przywrócenie przede wszystkim historycznego charakteru.

0: a także urządzenia wodne dla dzieci i parkowy zdrój. Ważnym elementem rewitalizacji parku jest również poprawa jego dostępności. Plac zabaw i cała przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W parku zostanie zainstalowane oświetlenie w stylu klasycznym, a także nowoczesny system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo na terenie parku. Rewaloryzację parku prowadzi spółka Strabag za kwotę ponad 8 milionów złotych. Jest to projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o całkowitej wartości prawie 9 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o cały projekt, to powinien być ukończony do 30 listopada tego roku, natomiast mieszkańcy z parku będą mogli korzystać już w wakacje.
1: Przypomnijmy, prace przy przebudowie parku trwają od lutego ubiegłego roku. Na czas modernizacji obiektu teren został zamknięty dla mieszkańców.
2: SK Lublin.
1: W Lublinie od ponad 30 lat działa ISEC. To międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi w ponad 120 krajach. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. ISEC organizuje też wymiany międzynarodowe w ramach wolontariatu. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat, mówi Anna Lewczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
3: Dzisiaj możemy zobaczyć wpływ ISEC, ponieważ ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych oraz na arenie międzynarodowej. Na przykład to prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Kiedyś był u nas na wymianie z ISEC-iem. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem. Jeżeli rozmawiamy o tych projektach Global Teacher oraz Global Talent, to osoby otrzymują wynagrodzenie, a jeżeli mówimy o takich wolontariackich, to jest bardzo łatwo zostać i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę. Najpierw osoba musi wypełnić formularz i potem się z nią kontaktujemy i mamy taką rozmowę rekrutacyjną, gdzie opowiadamy o ISEC-u, a potem już pytamy osoby, co ona w ogóle chce zyskać od nas. Czy chce poznać nowych ludzi, czy chce rozwinąć się w jakiejś sferze, ponieważ mamy dużo różnych zespołów, na przykład marketing, business development oraz organizacja tych wymian międzynarodowych jako przychodzących, tak i wychodzących. Oferujemy te wymiany od 4 do 6 tygodni w różnych krajach świata i zwykle nasi wolontariusze pracują nauczycielami w różnych krajach.
1: Młodzi ludzie dołączając do ISEC mogą m.in. poprawić znajomość języka obcego czy umiejętności przywódcze, poszerzyć własne horyzonty, a także zdobyć doświadczenie. ISEC ma być

0: taką piaskownicą dla osób, które chcą zdobywać nowe umiejętności w praktyce, dodaje Eryk Świtalski, wiceprzewodniczący Komitetu ISEC Lublin.
1: Aktualnie na terenie Polski już działamy 55 lat, chociaż ogólnie organizacja sama działa już około 78 lat. 77, coś w tym stylu. Sama organizacja została założona właśnie po II wojnie światowej na terenie Francji, w tej przestrzeni, że ludzie powinni razem też wspólnie współpracować, coś zbudować, nie tylko właśnie te konflikty, nie tylko agresja, tylko żeby razem wspólnie możemy coś zdziałać. I właśnie na terenie Polski obchodzimy w tym roku 55-lecie. W Lublinie działamy już około 33 lat, więc też dosyć sporo. Działalność w Lublinie jak na razie bardzo dobrze nam idzie. Sam komitet liczy około 50 osób, więc nie ma tragedii jak na taką organizację studencką. Działaliśmy wcześniej bardziej na UMCS-ie, a teraz chcemy się też otworzyć na inne uniwersytety, jak Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy, KUL i tak dalej, i tak dalej. Do organizacji może dołączyć praktycznie każdy w wieku od 18 do 30 roku życia. Samo dołączenie do organizacji może zdać jakby danym osobom po prostu praktykę. Ja dla przykładu studiuję Public Relations na UMCS-ie i stwierdziłem, że w sumie ciekawe, fajna sprawa, że można właśnie się rozwijać w danym zawodzie, który już studiuję, ale jest możliwość taka szersza, nie tak jak działają koła naukowe, gdzie działamy w obrębie raczej uczelni, a taka organizacja, która jest naprawdę, no, daje duży potencjał, bo to jest międzynarodowa jednak organizacja, która działa już dosyć długo i po prostu te możliwości są znacznie większe. Oferujemy również konferencje narodowe, na które kilkukrotnie w ciągu roku członkowie ISEC mogą jechać. Konferencje lokalne organizujemy też w komitecie dla nowych członków. No jest dosyć dużo tych różnych atrakcji, które mogą coś wnieść, jakby nie tylko samo doświadczenie, ale również po prostu w tą taką kulturę ISEC, która została zbudowana na przestrzeni różnych tam lat wydarzeń, które jeszcze planujemy. Global Village to takie wydarzenie międzykulturowe właśnie dla tej mniejszości, takiej narodowej mniejszości kulturowej w Lublinie. Po prostu dla osób innych narodowości niż tylko Polacy. Takie miejsce, gdzie właśnie można się zintegrować oraz poznać te różne kultury. Tam będą zorganizowane dane stanowiska reprezentujące różne kultury i po prostu ludzie przyjdą, mogą się integrować między sobą i przy okazji się dowiedzą też coś nowego o innej kulturze. Kolejnym wydarzeniem jest YouSpeak Forum. To będzie takie jakby miejsce, gdzie osoby takie aktywne, młodzież, która chce zdobywać doświadczenie, chce zdobyć nową pracę, nowe umiejętności, będzie miało przestrzeń z osobami, które będą reprezentowały inną firmę. To takie miejsce dialogu. Jest rzucony dany temat i wypowiadają się obie strony, zarówno osoby właśnie z tych firm, jak i po prostu zaangażowana społeczność akademicka i żeby po prostu doszły między sobą do jakiegoś kompromisu. W międzyczasie będą też organizowane warsztaty. Te warsztaty jakby będą polegały na tym, że jest dany problem, który ta firma rzuci, firma, która będzie partnerem głównym wydarzenia. I właśnie dany warsztat będzie polegał na tym, że najciekawszy projekt, który wygra, osoby zdobędą po prostu staż w danej firmie na przykład, albo inną nagrodę pieniężną.
2: A kiedy można do Was dołączyć? I jakie są warunki? Czy na przykład warunkiem jest właśnie język?
1: Dołączyć do nas może każdy w wieku od 18 do 30 roku życia, tak samo na te nasze wyjazdy na wyjazdy zagraniczne i do Polski też w tym wieku osoby mogą przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o jakieś specjalne tam doświadczenie, no to w zasadzie ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które po prostu przyjdą i chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę, chcą w praktyce jakieś nowe umiejętności to zdobywać. Więc kryteria są po prostu być zaangażowanym i tyle. Jeżeli chodzi o język, to jak najbardziej język angielski i te inne języki są mile widziane, ale ludzie, którzy nie aż tak dobrze nie umieją w języki, mogą również się odnaleźć w organizacji, bo są te różne zespoły.
2: Czyli ktoś, kto usłyszy naszą rozmowę, może od razu do Was dołączyć, czy to są jakieś konkretne terminy, kiedy prowadzicie rekrutację?
1: Rekrutacja u nas odbywa się dwa razy w roku. Jedna jest na przełomie lutego i marca, a druga gdzieś tak październik, listopad.
2: Co młodzi ludzie mogą wynieść z Waszej organizacji, mogą otrzymać dzięki temu, że tam przyjdą?
1: Na pewno podstawą tego są po prostu znajomości. Kontakt z osobami z różnych tych komitetów, tak jak mamy te narodowe konferencje, ale też osób z Lublina, ale nie tylko, też również tych z zagranicy. ISEC ogólnie działa na prawdopodobnie już wszystkich kontynentach, więc jest to naprawdę duża organizacja, która w miarę prężnie działa i te znajomości można tak naprawdę zdobywać na całym świecie. Po drugie, organizacja jednak jest już rozpoznawalna w miarę. To też daje kolejne możliwości, fajny wpis do CV, gdzie różni pracodawcy mogą faktycznie zobaczyć, że jest coś takiego jak ISEC, może kojarzą, może nawet sami byli wcześniej w ISEC i dzięki temu też ma się już jakieś tam propsy do tego, żeby zdobyć daną pracę czy dane stanowisko gdzieś tam. Ale na pewno też po prostu to doświadczenie, rozwijanie się w tym danym dziale, to jest też poznawanie tych nowych ludzi, zdobywanie nowych umiejętności, po prostu takie aktywne działanie, że ktoś nie działa biernie, nie tylko studiuje,

0: Juje, tylko faktycznie jest jeszcze jakiś aktywny i pracodawcy też na to dobrze patrzą, bo widzą, że taka osoba jest zaangażowana i że jej się po prostu chce coś robić, czy coś więcej chce zdobywać. Więc oprócz studiów jest też to doświadczenie, są te znajomości, jest ta solidna marka, która stoi za ISEC.
1: Szczegółowe informacje o działalności ISEC, a także szczegóły dotyczące tego, jak dołączyć do organizacji, znajdziecie na stronie ISEC.pl, oddziały Lublin.
2: SK Lublin.
1: Mają pomóc studentom wejść na rynek pracy. W Lublinie wracają kawiarenki dla żaków. To kolejna już wiosenna edycja bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez miasto Lublin i firmy z sektora nowoczesnych usług. A czego będą dotyczyć? O szczegółach mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
3: Zapraszamy do udziału w rozpoczynającej się edycji projektu Kawiarenki. Rejestracja dla studentek i studentów lubelskich uczelni na bezpłatne zajęcia już trwa, a pierwsze spotkania z firmami rozpoczną się 19 maja. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i nawiążą pierwsze kontakty zawodowe. Program warsztatów obejmuje szeroki zakres tematów, od komunikacji, budowania wizerunku w mediach społecznościowych, przez rozwój kompetencji miękkich, aż po zagadnienia techniczne, w tym pracę w systemie Linux. W harmonogramie znalazły się także warsztaty z rekrutacji i autoprezentacji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Harmonogram warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kompetencjejutra.lublin.com.
1: Warsztaty potrwają od 19 do 29 maja. Szczegóły dostępne są na stronie Lublineu.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin.
2: SK Lublin.
1: Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta jest spacer z przewodnikiem. Z jedną z takich przewodniczek, Joanną Schmidt, rozmawiał nasz reporter.
4: Stare miasto lubelskie jest oczywiście bardzo chętnie i wręcz tłumnie przez turystów i mieszkańców odwiedzane, zwłaszcza w weekendy. I to jest oczywista oczywistość, że jak się przyjeżdża do Lublina, to się idzie na Stare Miasto i tak dalej. Lokale, restauracje, knajpy, fajny klimat, to wszystko oczywista oczywistość. Natomiast poza terenami Starego Miasta są równie fajne okolice, bardzo klimatyczne i nie mam na myśli wyłącznie Deptaka, na które oczywiście także pójdziemy, tylko okolice nieco może bardziej zapomniane, może nieco mniej eleganckie i piękne, ale szanowni Państwo, jakże klimatyczne. Znajdujemy się tuż obok wieży trynitarskiej, która znajduje się w miejscu dawnej furty, w murach miejskich furty jezuickiej, która prowadziła ze Starego Miasta do powstałego na przełomie XVI i XVII wieku kościoła jezuitów, dzisiejszej archikatedry, ale znajdujemy się tutaj nie bez powodu, szanowni Państwo, ponieważ jeden ze spacerów, który prowadzę, dotyczący czasów dwudziestolecia międzywojennego, no między innymi jest to jeden z punktów tego spaceru, ponieważ no jak wieść gminna niesie, a dokładnie jak pisała prasa w tamtych czasach, właśnie tędy dość często na teren Starego Miasta udawali się młodzi mężczyźni, którzy na wieczór po pracy, być może na weekend, potrzebowali towarzystwa pań. Oczywiście można się było na to, że Stare Miasto udać wieżą, udać bramą krakowską, czyli główną bramą wjazdową do miasta. Niemniej jednak, no tuż obok był magistrat, czyli dzisiejszy ratusz. Jeżeli nie daj Boże taki pan pracował w magistracie i nie daj Boże zauważyłaby go na przykład pani sprzątaczka albo pan stróż, to kariera urzędnicza złamana, więc lepiej było udać się dyskretnie przez właśnie bramę trynitarską koło katedry i tutaj owego miłego towarzystwa poszukać, co właśnie uczynił przed mniej więcej 100 laty pewien pracownik lubelskiego magistratu, który miał nadzieję spotkać miłe panie, spędzić miły wieczór. Oczywiście towarzystwo spotkał, nie da się tego ukryć, ale byli to mniej mili panowie, którzy nie dość, że obili mu facjatę, to jeszcze ograbili z zegarka i papierośnicy po dziadku. Wieczór nie zaczął się tak miło, chociaż finał miał interesujący. Oczywiście rzeczony pracownik magistratu, wielce oburzony tym, co go spotkało, pobiegł na komisariat Policji Państwowej, żeby złożyć zeznanie. Policjant zeznanie przyjął, a jakże spisał, co ów, prawda, poszkodowany miał do powiedzenia, natomiast ze znajomością tematu, że te tematu powiedział, że no on nie oczekiwałby, że owe fanty się znajdą. Na co pracownik ratusza oburzył się jeszcze bardziej i udał się do niedaleko krakowskiego mieszczących się redakcji lubelskich gazet. Mam na myśli ulicę Kościuszki dzisiejszą, gdzie do pierwszej lepszej redakcji wszedł, porozmawiał z dyżurującym fotoreporterem, właściwie reporterem w tamtych czasach, który to reporter bardzo skwapliwie spisał jego zeznania, obiecał, na ile było to w jego mocy, że nagłośni sprawę i

0: Szanowni Państwo, kilka dni później w jednym z lubelskich tytułów prasowych pojawiła się notka zatytułowana jakże poetycko: Pan Teofil dostał w profil. Także no, bieg sprawie nadał. Czy fanty się znalazły? Niestety ciężko powiedzieć, bo o tym no prasa i kroniki drugiej RP milczą. Natomiast to tylko jedna z historii, którą turyści mogą usłyszeć na spacerach, które ja prowadzę. Oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej i troszkę sobie posłuchamy, ale żeby nie wyprzedzać, wszak przyjemności i wiedzę się dozuje, prosimy o chwilkę cierpliwości i zaraz powiemy, gdzie się znajdujemy. Zapraszam.
1: Znaleźliśmy się w kolejnym punkcie. Zajęło to nam dosłownie ze 3 minuty przejście. Gdzie teraz jesteśmy? Bo widzę, jesteśmy w takiej dosyć zapyziałej, może bym tak powiedział, alejce.
0: Oj, proszę pana, zaraz zapyziałej. Ulica jest super klimatyczna. Znajdujemy się na uliczce Żmigród. Uliczce, której sama nazwa wskazuje na jej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Natomiast rzeczywiście przez długie lata, może nawet setki lat, uliczka zapomniana i przez to swój klimat ma. Ale my będziemy mówili o czasach, kiedy uliczka wcale taka zapomniana nie była, gdyż no, znajdowała się zresztą podobnie jak dzisiaj praktycznie u stóp archikatedry. Natomiast znajdujemy się przy budynku przechodnim, do którego można wejść z ulicy Żmigród, a wyjść na dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, czyli mniej więcej 100 lat temu na ulicę Zamojską. Kamieniczka, w której przed właśnie w tamtych czasach znajdował się, idąc tropem, prawda, gazetki reklamowej, która pojawiała się w Lublinie i to zarówno w magistracie, jak i na dworcu kolejowym, w której znajdował się pensjonat prowadzący kursy maturzyste dla panien z języków francuskiego i innych. Nazwa, szanowni państwo, jak słyszycie, bardzo elegancka i wymowna, natomiast lokal w Lublinie znany był pod nieco inną nazwą, ale do tego zaraz przejdę. Tenże lokal, tenże pensjonat, czyli pensję w owych czasach, założyła pod koniec wieku XIX, przybyła do Lublina pani Borowska. Założyła pensję, gdyż też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach. Oczywiście były szkoły, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, publiczne, czyli tak zwane gimnazja rządowe, ale były to szkoły, gdzie oczywiście wiadomo, językiem wykładowym był język rosyjski, gdzie bardzo dokładnie uczono historii Rosji, geografii Rosji. No byliśmy wtedy, Polska była wtedy pod zaborami. Natomiast były to szkoły, gdzie kadra, rodowici Rosjanie, znęcała się i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad uczniami, więc dziewczęta bardzo niechętnie do takich szkół posyłano. Oczywiście te z rodzin szlacheckich miały guwernantki, była prowadzona edukacja domowa, natomiast te z rodzin mieszczańskich bądź nieco uboższych chętnie wysyłano na pensje. Pensje były to coś w rodzaju szkół prywatnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Oczywiście także uczono przedmiotów obowiązkowych, czyli języka rosyjskiego, literatury, historii, geografii Rosji, ale także uczono przedmiotów zakazanych przez zaborcę, no, czyli historii, geografii, literatury polskiej. Oczywiście robiono to nielegalnie, pod przykrywką na przykład lekcji robót albo, nie wiem, gospodarstwa domowego. I właśnie, oczywiście pobyt na pensjach nie kończył się maturą dla dziewcząt, więc no, nie mogły kontynuować nauki na uniwersytecie, ale problem był niewielki, ponieważ żadna uczelnia ani w, prawda, podzielonej zaborami Polsce, ani w carskiej Rosji nie przyjmowała kobiet, więc jakby nie było problemu. Natomiast owa szkoła, jak wspomniałam, była dość szeroko rozreklamowana. Pani Borowska poza prowadzeniem szkoły wydawała także własnym sumptem gazetę o nazwie Lubelska Jednodniówka, która ową szkołę reklamowała. I o ile można zrozumieć, szanowni państwo, że ta gazeta leżała na dworcu kolejowym, prawda, kolej już wtedy w Lublinie funkcjonowała od dobrych 20 kilku lat, a o tyle ciężko, bo no mogły tymi pociągami przyjeżdżać dziewczęta chcące kształcić się dalej w mieście gubernialnym, jakim wtedy był Lublin, o tyle troszeczkę ciężko zrozumieć, po co taka gazetka no, leżała w magistracie, czyli dzisiejszym ratuszu, wszak przecież panowie urzędnicy co jak co, ale wykształceni dobrze. Ale szanowni państwo, jak, że tak powiem, rozwiniemy tę nazwę, właściwie przejdziemy do tego, co właściwie pani Borowska prowadziła, to wszystko będzie jasne, ponieważ pod tą nazwą jakże elegancką mieścił się jeden z wielu lubelskich domów uciech, a pani Borowska była nie mniej, nie więcej tylko ciocią Borowską. I wtedy reklama w magistracie jak najbardziej na miejscu, szanowni państwo. I wtedy już jakby wszystko staje się zrozumiałe. Oczywiście w tamtych czasach, no wspomniałam dom uciech, prawda? Prawodawstwo carskie, podobnie jak zresztą prawodawstwo późniejsze z II RP, zabraniało czerpania korzyści z nierządu, natomiast władze carskie no, przymykały na to oko. Wszyscy wiemy,

że jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto tę potrzebę zaspokoi. Co jest popytem, co podażą, to należy pytać ekonomistów. Natomiast takie lokale funkcjonowały w Lublinie także. Naturalnie musiały się ukrywać pod różnymi nazwami, właśnie na przykład pensjonat dla panien. Ale, moi drodzy, co bardziej bogobojni mieszkańcy Lublina doskonale zdawali sobie sprawę, czym naprawdę pani czy też ciocia Borowska się zajmuje i kilkakrotnie sprawa trafiła przed sąd. Na jednej z takich rozpraw, z poprzedniej, rozprawy toczyły się jak dzisiaj, jedna za drugą, pozostali dziennikarze jako publiczność na sali sądowej, no proces się zaczyna. Pani Borowska, oczywiście jako osoba oskarżona, reprezentowana przez swojego adwokata, siedzi po jednej stronie, naprawdę strona skarżąca po drugiej stronie przejścia. Potem jest taka balustradka, tak jak dzisiaj sąd wygląda, a za nią jest stół sędziowski, gdzie siedzą wydający wyrok. No i oskarżyciel zaczyna, no wysoki sądzie, prawda, obecna tutaj. Mamy na podstawie zeznań świadków, mamy podstawy przypuszczać, że oskarżona

A za nią jest stół sędziowski, gdzie siedzą wydający wyrok. No i oskarżyciel zaczyna, wysoki sądzie, prawda, obecna tutaj. Mamy na podstawie zeznań świadków, mamy podstawy przypuszczać, że oskarżona...

0: Carska i garnizon carski Lublin opuścił i razem z urzędnikami carskimi z Lublina wyjechała owa ciocia Borowska z pochodzenia półrosjanka. Co nie znaczy, że lokal ten zmienił swoje przeznaczenie, ponieważ w tymże lokalu aż do wybuchu praktycznie II wojny światowej świadczono tego samego typu usługi, ale jak powiedzielibyśmy dzisiaj, każda z pracujących dotąd u cioci Borowskiej dziewcząt prowadziła własną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście, więc wspólny zarząd po prostu zniknął, ale nic poza tym się nie zmieniło. Szanowni Państwo, w tymże lokalu miało miejsce dużo więcej różnych innych historii, ale przecież nie wszystko zdradzimy, Szanowni Państwo, żeby nie było, że dowiecie się Państwo wszystkiego. Ta nutka niepewności i niewiedzy pozostać musi, żeby Państwo z nami pozostali. A gdzie pójdziemy nadal dalej? Za chwileczkę się dowiemy. Zapraszam.
1: To już będzie trzeci punkt na naszej wycieczce. Znajdujemy się teraz pod zespołem szkół ekonomicznych. Czy to jest przypadek?
0: A, proszę Pana, takich przypadków nie ma. Oczywiście znajdujemy się pod zespołem szkół ekonomicznych, jednej z piękniejszych szkół w naszym mieście. Budynek w tej chwili przepięknie wyremontowany. Jak wiadomo, kilka lat temu był remont. Praktycznie od piwnic aż po dach. Natomiast znajdujemy się tutaj nie bez powodu, ponieważ, jak wiadomo, szkoła została założona przez rodzinę Feterów jako szkoła handlowa. Zresztą tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego, jak Pan wspomniał, zespół szkół ekonomicznych. Natomiast rodzina Feterów, właściciele także browaru, także rektyfikacji spirytusu, w Lublinie pojawili się w wieku XIX i początkowo jako tylko przejazdem i podróżowali do Kowla, do jednego ze swoich zakładów. No wtedy w Lublinie trzeba było po prostu przesiąść się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Feterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Feter, jak tylko owe budynki zobaczył, natychmiast zdecydował się je kupić, ponieważ zobaczył, że na kościele w tym zespole znajduje się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż moje próbowało sprzedać te budynki od wielu lat. No Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwszy co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy

ciele w tym zespole znajduje się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż moje próbowało sprzedać te budynki od wielu lat, no Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwsze co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy

0: środka transportu oraz w mieście generalnie dość biednym, a i to jeszcze pod zaborami, mówimy cały czas o wieku XIX. Niemniej jednak udało mu się w białych rękawiczkach, szanowni państwo, stosunkowo szybko owe browary przejąć, wykupić w sposób, no, może nie do końca nielegalny, natomiast z moralnością będący troszkę na bakier, o czym lublinianie doskonale, szanowni państwo, wiedzieli. I dlatego też, jak już pan Fetter w Lublinie piwo produkował, no mieszkańcy nie do końca chętnie chcieli je kupować, bo wiedzieli, że no nie do końca moralnie ową konkurencję wykończył, ale niedługo później w Lublinie pojawiła się kolej, można było owe produkty eksportować, no wozami również można było, ale drewniane beczki gazowane piwo, no możemy sobie wyobrazić, że było to nie do końca bezpieczne i to nie tylko dla woźnicy, ale także dla piwa. Natomiast pociąg zapewniał w miarę bezpieczny transport i owe produkty były po prostu eksportowane, wywożone z miasta. Natomiast na początku wieku XX potomkowie pana Fettera założyli ową szkołę, która kształciła kadry urzędnicze dla właśnie browaru znajdującego się niewiele niżej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Perłowa Pijalnia Piwa i apartamenty Perłowa, gdyż no, produkcja została przeniesiona z ulicy Bernardyńskiej do budynków zupełnie współczesnych. Ale szanowni państwo, za chwileczkę pójdziemy sobie kawałeczek dalej, a że znajdujemy się koło szkoły, to warto powiedzieć, że przecież uczeń najpierw żyje, a później się uczy. Właściwie dotyczy to studentów, ale uczniów być może w mniejszym stopniu. Także podejdziemy kawałeczek dalej do miejsca, nie wiem czy tak, prawda, gremialnie odwiedzonego jak szkoła, ale na pewno chętniej. Zapraszam.
1: Więcej znajdziecie na stronie Miasto Inspiracji Lublineu.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu m.in. o pionierskiej operacji wykonanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Alei Kraśnickiej. Będzie też coś dla fanów kolei. Dobre informacje na koniec o ochronie przed szrotówkiem. Zaczynamy. Była to prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów ze szpitala imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową, endoskopową stabilizację kręgosłupa. Dzięki tej mało inwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego. Mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
3: Pacjentka lat 82 zgłosiła się do naszego szpitala z powodu problemów z chodem, prawda, ze względu na już zaawansowane PESEL pacjentki. Pewne przypadłości chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa w tym wieku zaczynają się zaznaczać. W tym przypadku jest to klasyczna choroba zwyrodnieniowa dla tego wieku, czyli stenoza kanału kręgowego. W tym przypadku etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa, wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta w przypadku, kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami.
4: W klasycznej operacji ta operacja trwałaby dłużej, więcej powikłań, tak? Jak to by wyglądało?
3: Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora, natomiast na pewno inwazyjność takiego zabiegu jest dużo większa. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa. Nacięcie jest małe, około 6-7 mm, zapewniają dostęp w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, nie wymagających ich odcięcia od kośca kręgosłupa, przez co znacznie mniejsza utrata krwi, znacznie mniejsze dolegliwości bólowe pooperacyjne oraz dużo bezpieczniejszy

0: zabieg wykonywany tutaj?
1: Nasz oddział wykonuje zabiegi stabilizacji endoskopowej, natomiast zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa. Wynika to z czasu trwania tego zabiegu. One naprawdę mogą bardzo długo trwać i zazwyczaj nie wykonuje się ich wielopoziomowo.
0: Ta wielopoziomowa, to co to znaczy tak dla zwykłego laika?
1: Kręgosłup złożony jest z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu segmentów. Każdy segment składa się z dwóch trzonów oraz krążka międzykręgowego. W tym wypadku konieczność była wymiany dwóch takich krążków międzykręgowych oraz wprowadzenia implantów międzytrzonowych pomiędzy trzony kręgosłupa. Jest to zabieg zaawansowany technicznie, nie jest on zabiegiem popularnie wykonywanym, nawet i w Europie, natomiast stanowi on duże zabezpieczenie dla pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, którzy cierpią na choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.
2: Takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca, mówi dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.
3: Zabiegi endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg.
0: A jak wielu pacjentów z takimi schorzeniami jest?
3: Jest dosyć dużo. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Społeczeństwo się starzeje, jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji.
0: Skąd się takie schorzenia biorą? Wiadomo wiek, ale nie wiem, to są lata zaniedbań?
3: Trudno powiedzieć o zaniedbaniach, natomiast no jest to, społeczeństwo się starzeje. Niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych.
0: I jak zapobiegać?
3: Aktywność fizyczna, zdrowa dieta, natomiast no wielu rzeczy trudno jest zapobiec niestety. Tak wygląda nasze życie, że czasami no te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja o operacji no, podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast no, oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czyli niedowłady albo utrudnione chodzenie, no to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
2: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki.
4: SK Lublin.
2: Od grudnia pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w Lublinie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Łącznie rozmawialiśmy o tym, co w programie Kolej Plus i kiedy będziemy realizować to połączenie Lublin-Łęczna, 17 km nowej linii kolejowej. Planujemy pozwolenie na budowę uzyskać w trzecim kwartale 2028 roku, żeby na przełomie 28-29 już wchodzić, mówiąc kolokwialnie, na robotę, na plac budowy i w 31 roku to połączenie odbyć. Wiele tematów w bliższym horyzoncie czasowym, bo w tym roku chcemy poprawiać dalej połączenie Lublina z Warszawą i dołożyć kolejne pociągi, żeby zamknąć taki cykl dojazdu Lublin-Warszawa, żeby był pociąg co godzinę. Mamy 40-ponadprocentowy wzrost liczby pasażerów w relacji Lublin-Warszawa przez 2 lata, dlatego że skróciliśmy czas przejazdu i dlatego że zwiększyliśmy liczbę połączeń. Od grudnia nowy rozkład jazdy i to nowe połączenie do Warszawy, ale też od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole i w przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji Nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Chcemy na Lubelszczyźnie. To będą trasy w całym kraju rozwijane w ramach tych nowych połączeń z wykorzystaniem nowych pociągów, a na Lubelszczyźnie, też na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń. W Ministerstwie Infrastruktury to naturalnie te połączenia dalekobieżne, realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby, i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Łęcznej w perspektywie następnych 5 lat, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Takie prace w średnim horyzoncie, właśnie jak Łęczna, budowa tego połączenia 17 km nowej linii, ale też musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości, bo to wszystko, co się dzieje w programie Kolej Plus, te 5 projektów, one są ważne. Jednak takim prawdziwym, takim zupełnie nową jakością, to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać i o tym powiemy sobie więcej w czerwcu tego roku, bo przedstawimy całościowy plan pod hasłem zintegrowanej sieci kolejowej, budowy nowych odcinków linii kolejowych, uzupełniania istniejących odcinków linii kolejowych, często przez jakieś elementy o mniejszym charakterze, ale pozwalające przede wszystkim skracać czas przejazdu i na to, tak jak powiedziałem, mocno stawiamy. Oferta, czas przejazdu, infrastruktura nowa, krótsze odcinki, takie jak 17 km do Łęcznej, infrastruktura nowa na dłuższych odcinkach, jak Lublin, Zamość do granicy z Ukrainą. I ważne, żeby w każdym roku, gdy wchodzi nowy rozkład jazdy, on zawsze wchodzi w życie w grudniu, pojawiło się coś, co daje nową jakość, jeśli chodzi o to, co oferujemy pasażerom.
2: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii do Łęcznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w 2031 roku.
4: SK Lublin.
2: Lublin walczy ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Miasto zakończyło wiosenny etap zawieszania feromonowych pułapek. Mają ograniczyć populację jednego z najgroźniejszych szkodników kasztanowców białych. O tym więcej mówi Monika Głazik z Lubelskiego ratusza.
6: Zakończyliśmy już wieszanie pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest jednym z groźniejszych szkodników kasztanowców białych. Łącznie na 111 najcenniejszych drzewach tego gatunku zawiesiliśmy 333 specjalne pułapki feromonowe. Ich zadaniem będzie ograniczenie populacji owada poprzez wyłapywanie dorosłych osobników. Dzięki temu nasze drzewa będą w lepszej kondycji zdrowotnej. Pułapki rozwieszamy jeszcze przed pojawieniem się pierwszego pokolenia motyli. Najczęściej wieszane są w dolnej części korony drzewa. W zależności od wielkości drzewa stosuje się od 1 do 3 pułapek. My objęliśmy tym działaniem pielęgnacyjnym najbardziej okazałe drzewa pomnikowe, stąd na każdym z drzew powiesiliśmy

0: zbierzemy po 3 pułapki. Pułapki będą na drzewach do końca sierpnia, obejmujące ten okres największej aktywności szkodnika. Miejskim programem leczenia objęliśmy pomniki przyrody, które zlokalizowane są nad Zalewem Zębożyckim. Jest tam Aleja Kasztanowców, łącznie 32 drzewa, również Aleje Kasztanowców przy ulicy Solarza, a także pojedyncze drzewa na ulicy Ewangelickiej i Sowińskiego. Dodatkowo działaniami ochronnymi w ramach bieżącego utrzymania objęliśmy drzewa przy ulicy Świętochowskiego, ulicy Nowy Świat i 20 drzew w Ogrodzie Saskim. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup feromonów i wkładów lepowych, montaż pułapek i ich obsługę, a następnie demontaż. Lepy będą zutylizowane, natomiast pułapki będą oczyszczone i zabezpieczone do ponownego użycia w przyszłym roku. Jeśli chodzi o tego szkodnika, to atakuje on przede wszystkim kasztanowce białe, natomiast w mniejszym stopniu uszkadza odmiany czerwone, żółte i krwiste i na niektórych gatunkach w ogóle się nie rozwija. Jeśli chodzi o kondycję naszych drzew, to dzięki temu, że już od kilku lat prowadzimy takie działania, które ograniczają liczebność tego szkodnika, nasze drzewa znajdują się w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.
1: A szczegóły dostępne są na stronie miasta, czyli Lublin.eu, a więcej informacji z Lublina i z regionu znajdziecie jak zawsze na lublin.sk.pl.
2: Radio SK.

0: Reklama.
1: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokości.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na sk.pl. Autopro.

0: nie patrzyłem nic. Daj beats. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio Eka. Radio Eka.